Dzień dobry, nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was!

0: Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Minęła 2:15.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Stasi Iza, czy jestem tu w parze?
1: Nie myślę o tobie i nie myślę o tobie.
0: Stanowczo zaprzeczam, bo cię nie mam tu przy sobie. A Ania w zamian o sobie coś opowie, że ciężko i samej, że brata ma na głowie, że prowadzą z Izą stoisko odzieżowe. Po chwili pada magiczne pytanie, czy ciebie nie ma na Instagramie? Bo cię kojarzę, tylko nie pamiętam za nic. Śmieję się w środku, gdy patrzę tak na...

mnie przez okres dość krótki. To pada z diabeł pod samym ołtarzem. Zagadał truchty, gdy stałem przy barze. Przekupił siatku, oszukał gości. Zabrał nam ostatnie resztki miłości. Prognoza zawiodła, znów diabeł się śmieje. Miało nie padać, a cały czas leje. Wiem.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku. Coś się przemienia w naszej mocy, ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sama, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w porze, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast,

postać, jasna postać. Taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam. Miła moja, już późno, chylą się żółte mlecze. W doliny nadpływa gór cień. Cicho odwieczesz, już późno. Miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzą na nas ciemnym nowiu, chłodniej, chłodniej, boisz się. Nie ma się czego bać, nie ma się czego bać.

0: Minęła 6:27.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

No i wątroba boli mnie. Na szczęście tyłek.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Piotr Okurowski, prezes zarządu Kaucja.pl. Pierwsze 4 miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego charakteryzują się dużą ilością opakowań kaucyjnych, które już pojawiły się na rynku. W związku z tym konsumenci już rozpoczęli proces zbiórki. Widzimy bardzo fajne, bardzo pozytywne zachowania konsumentów, którzy w dużej ilości te opakowania przynoszą do już istniejących punktów zbiórki. Aktywnie zaangażowali się w zbiórkę i to dotyczy każdej frakcji, zarówno puszek, jak i butelek PET. Tutaj nie ma różnicy. Te opakowania są zwracane, przynoszone. Troszeczkę też wbrew, czy pomimo tej kampanii, którą gdzieś słyszymy w mediach, docierają do nas sygnały niezadowolenia, mówiące o tym, że system jest trudny, nieefektywny, że wymusza na nas nowe zadania. Tak, wymusza na nas pewnego rodzaju nowe, codzienne przyzwyczajenia, codzienne nawyki, polegające na oddaniu tego opakowania po napoju do punktu zbiórki, a nie umieszczeniu go w tak zwanym żółtym worku komunalnym. Ale jeżeli połączymy to ze zrozumieniem, dlaczego to robimy, jaki jest powód takiego działania, myślę, że będzie nam łatwiej. Także my, operatorzy, rozpoczęliśmy w tych 4 miesiącach już obsługę regularną jednostek handlu, odbiory tych opakowań w workach zgromadzone w sklepach, przetwarzanie, sortowanie i już rozpoczęliśmy dostawy tych opakowań do recyklerów. Recyklerów tworzywa PET celem wyprodukowania nowego opakowania, czy regranulatu najpierw, a później nowego opakowania. Także bardzo dynamiczne 4 miesiące, bardzo aktywne. Wzrosty wolumenów to było po 50% z miesiąca na miesiąc. Mamy w tej chwili około 8 tysięcy punktów wyposażonych w urządzenia automatyczne, w kaucjomaty. Ta ilość kaucjomatów w kolejnych miesiącach się pewnie podwoi. Także kolejne wyzwania, kolejne etapy systemu przed nami.
2: I jakie są konieczne do poprawy elementy z punktu widzenia konsumenta?
1: Koniecznych elementów do poprawy z punktu widzenia konsumenta jest kilka. Oczywiście wraz ze wzrostem ilości dostępnych opakowań kaucyjnych ta sieć, gęstość punktów zbiórki powinna i będzie, i to wiemy, że będzie się zwiększać. Tak? Powiedziałem, że mamy 8 tysięcy recyklomatów na rynku, kolejne 8 tysięcy jest zamówionych, także szacujemy, że do końca roku na rynku pojawi się około 15 pewnie tysięcy punktów zbiórki już wyposażonych w recyklomaty. Drugie tyle pewnie punktów zbiórki manualnej, czyli ta sieć, ta gęstość się zdecydowanie poprawi. Tak? Poprawi się też pewnie świadomość nasza, bo nieustannie komunikujemy, mówimy, opowiadamy, jakie są cele funkcjonowania systemu kaucyjnego, dlaczego to robimy. Także też będziemy pracować, będziemy budować tą świadomość nas wszystkich, konsumentów napojów, i aktywnie zachęcać do uczestnictwa w systemie, aby osiągnąć jak najlepsze, najwyższe poziomy zbiórki. Oczywiście potrzebne są też działania związane z logistyką, z transportem, z sortowaniem opakowań, z zagospodarowaniem. Tutaj czekamy na oczekujemy zaangażowania Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które przygotowuje opinie, rekomendacje, interpretacje ustawy, tak umożliwiające na jeszcze większą skalę wykorzystywanie logistyki zwrotnej sieci handlowych, umożliwiające wykorzystywanie instalacji liczenia, sortowania w formule nieprofesjonalnego zbierającego i przetwarzającego odpady.
2: Jak to wygląda z perspektywy operatora? I mówił Pan ostatnio o potrzebie zajęcia się dalszym etapem zagospodarowania odpadu i logistyce z tym związanej. Tak. To jakbyśmy wyjaśnili, o co tutaj chodzi?
1: Dalsze życie odpadu wynika z celu systemu kaucyjnego. W systemie kaucyjnym chcemy zebrać opakowania. Tutaj odniosę się głównie do opakowań z tworzyw PET. Te opakowania chcemy zebrać, aby je przetworzyć na granulat, a z granulatu wyprodukować nową butelkę na napój. I teraz dlaczego jest to wyzwanie? Jeżeli dzisiaj systemy zbiórki gminnej, systemy komunalne zapewniają nam zbiórkę do 40% opakowań wprowadzonych na rynek, a w systemie kaucyjnym chcemy zebrać co najmniej 77-90% takich opakowań, to znaczy, że powinniśmy bardzo mocno już teraz pracować w perspektywie kilku najbliższych lat nad rozwojem instalacji recyklingowych, nad zwiększeniem mocy przerobowych instalacji recyklingowych, tak aby tą zwiększoną ilość surowca, która pojawi się na rynku, zwiększoną ilość materiału, który będziemy przetwarzać, móc zagospodarować w Polsce. No bo to jest naszym najwyższym celem, żeby dobrej jakości granulat do wyprodukowania nowych butelek wyprodukować w polskich instalacjach recyklingowych. Także to jest bardzo istotny element, o którym nie możemy zapomnieć. Już powinniśmy dzisiaj mówić, mając w świadomości i w zasadzie prawie że w pewności, że ta zbiórka do tych poziomów, widząc dzisiejsze zachowania konsumenckie, że ta zbiórka do tego poziomu bardzo szybko dojdzie. Konsumenci obserwują pojedyncze zjawiska, ja mówię pojedyncze, ale konsumenci obserwują zjawiska utrudniające im codzienne wejście w system kaucyjny. Mówimy tutaj o niedziałających czy zapchanych recyklomatach. Mówimy tutaj o tych sklepach, które się ciągle jeszcze wyposażają w recyklomaty, czyli też może być zjawisko, że idę dzisiaj do sklepu, recyklomatu nie ma, jutro już będzie zainstalowany. Obsługa sklepu też musi się nauczyć zrozumieć, jak często należy wymienić worek, jak należy konserwować to urządzenie, aby ono się psuło, nie psuło w ogóle, albo psuło co najmniej rzadziej. Także tutaj wszyscy przechodzimy taki proces wdrożenia tego systemu kaucyjnego. Niestety kosztem pewnie obserwowanych i to zdarzających się awarii krótkoterminowego niedziałania, nawet kilkugodzinnego być może niedziałania, tak? Kiedy operator czy jednostka handlu nie do końca szybko ten worek wymieni w danej maszynie. Zbiórka manualna też, oczywiście może się zdarzyć awaria IT, niedziałający skaner czy brak innego rozwiązania technicznego, które utrudni konsumentowi oddanie. Ja sam też spotkałem się z różnego rodzaju trudnościami, które rzeczywiście przy odrobinie czasu i dania sobie przestrzeni na poprawę mechanizmu funkcjonowania i procedur zdecydowanie doprowadzą nas do tego, że ten system kaucyjny będzie prosty, intuicyjny i bardzo powszechny.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w grupie eSky.
2: Jakim rokiem dla branży turystycznej był rok 2025?
1: Dla branży turystycznej rok 2025, mogę powiedzieć przez pryzmat biura podróży eSky, był rokiem integracji naszej platformy i najstarszej marki turystycznej na świecie, czyli marki Thomas Cook, którą przejęliśmy we wrześniu 2024 roku. Od tego momentu stale rozwijamy się technologicznie i produktowo, dlatego też ostatnie kilkanaście miesięcy to czas nieustannych optymalizacji i dążenia do poprawienia zarówno naszych efektów biznesowych, jak i stabilności technologicznej nowo powstałej platformy. Najważniejszym wyzwaniem dla wszystkich internetowych biur podróży w Polsce w pakietowaniu dynamicznym było oczywiście stworzenie i utrzymanie produktu, który byłby atrakcyjny pod względem oferty, jak i utrzymanie marż tego produktu. Do tego dochodzi oczywiście intensywna presja cenowa całego rynku i technologiczna konkurencja, która jest nieustanna. Biura muszą wyjść naprzeciw oczekiwaniu klientów i przede wszystkim nie tylko samą ceną, ale koncentrować się przede wszystkim na oferowaniu, inwestycjach w innowacje. I tak też robimy. Chodzi tu przede wszystkim o innowacje w obszarze sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów i budowaniu właśnie w oparciu o te rozwiązania takich przewag niefinansowych, przewag produktowych, jak na przykład gwarancje niezmienności ceny, czy też kompleksowa ochrona klienta, którą dostarczamy jako biuro podróży. Ostatnim elementem, który jest bardzo istotny, było zabezpieczenie profesjonalnej obsługi klienta, które wspólnie z wszystkimi pozostałymi buduje poczucie zaufania i dostarczenia mu całkowitego, kompletnego produktu. Rosnąca liczba klientów potwierdza, że w eSky Group skutecznie wdrożyliśmy te rozwiązania, cały czas je poprawiamy i te wszystkie nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają naszym klientom planowanie wymarzonych podróży, spełniają ich oczekiwania, dają poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim budują coraz to większe zaufanie i retencję tych klientów, czyli powracanie do naszej platformy. W kontekście nowych technologii mam tu na myśli przede wszystkim ekspozycję oferty, czyli możliwość chociażby prezentowania fragmentów oferty turystycznej dostosowanych do preferencji klienta, czy też jego segmentów. Żeby nazwać to po imieniu, chodzi o to, aby rodziny z dziećmi oglądające oferty hotelowe mogły zobaczyć jak najszybciej, czy też dotrzeć do tych zdjęć, które prezentują przestrzeń basenową, czy też plażę, lub też infrastrukturę dedykowaną dla dzieci. W tym samym czasie ten sam hotel oglądany przez na przykład pary lub osoby podróżujące bez dzieci, może być zaprezentowany w kontekście szeregu restauracji, infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, inaczej, że tak powiem, przedstawionej. Także chodzi tutaj o przede wszystkim personalizację doświadczeń takiego klienta przez oferowanie mu zarówno prezentacji zdjęć, jak i samego opisu oferty. Innym przykładem innowacji technologicznych jest chociażby automatyzacja procesu, czyli tuż po dokonaniu rezerwacji to nie człowiek, ale systemy jednocześnie rezerwują w ramach tego pakietu osobno nocleg, czyli zakwaterowanie w hotelu, osobno bilet lotniczy i oczywiście w kontekście tego, co klient wybrał, możliwe jest również zarezerwowanie chociażby transferu między lotniskiem a hotelem. To wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym i w przeciągu kilkunastu minut od rezerwacji klient na swojej skrzynce mailowej ma dostęp do pełnej dokumentacji związanej z wybranym przez jego całym pakietem turystycznym bez problemu, czy też dokonywania kilku niezależnych płatności, więc ten model tak zwanego one-stop shop, gdzie przy jednej transakcji załatwiamy kilka komponentów podróży, jest chociażby takim przykładem. I ostatnim przykładem innowacji technologicznej i wykorzystania chociażby AI jest agent, którego mamy, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji w odpowiadaniu na najczęściej powtarzające się pytania klientów, dzięki czemu skracamy czas oczekiwania na odpowiedź, najczęściej pojawiające się pytania automatyzujemy i potrafimy w sposób szybki reagować. Dziś blisko 60% takich najprostszych, najczęstszych zapytań naszych klientów jest rozwiązywana przez sztuczną inteligencję, a nie ludzi, dzięki czemu oszczędzamy czas i przede wszystkim klient otrzymuje rozwiązanie bezpośrednio albo tuż niemalże po zaadresowaniu takiej sprawy do nas.
2: Które kierunki w zeszłym roku były najbardziej zaskoczyły pod względem popularności, a które straciły na znaczeniu?
1: W 2025 roku nasi klienci wciąż najchętniej wybierali Włochy i nie jest to przypadkowy wybór, ponieważ oferta dynamicznego pakietowania w dużej mierze opiera się na lotach low-costowych, czyli tymi tanimi liniami lotniczymi, a tych duża większość w Polsce operuje właśnie między Polską a Włochami. Także Włochy były absolutnym numerem jeden i było to ponad 20% naszych rezerwacji, czyli można powiedzieć, że co piąty klient wybierał Włochy. Drugie miejsce zajmuje Malta, trzecia jest Hiszpania, czwarte miejsce to Grecja, piąte Cypr. Te kierunki w zasadzie mają gruntowaną pozycję w tym jakby topowej, w topowych miejscach naszej listy i charakteryzują się one długim sezonem, świetną relacją jakości do ceny, szeroką ofertą hotelową i bardzo dużą ilością przelotów, dzięki czemu elastyczność dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb jest bardzo dobra i dlatego też te kierunki są bardzo popularne. Można wręcz powiedzieć, że stworzyliśmy modę na kilka takich wysp i kierunków. Mam tu na myśli przede wszystkim Maltę i Cypr, bo to kierunki, które przez rosnącą popularność stały się dostępne lotniczo w zasadzie każdego dnia w tygodniu, gdzie można wybierać już nie tylko dzień tygodnia, nawet porę w ciągu dnia, kiedy można na tę wyspę wylecieć i z niej wrócić. W roku 2026 spodziewamy się powtórzenia jakby listy, o której powiedziałem przed chwilą. Wystartowaliśmy naszą sprzedaż, ofertę lato 2026 już w październiku, co było jakby sporą niespodzianką, z pakietem gwarancji cenowych, gdzie klienci, którzy rezerwują pobyt trwający co najmniej 5 nocy, mają nie tylko gwarancję niezmienności ceny, którą kupili ten pakiet, ale również gwarantujemy im, że jeżeli okaże się, że ich wyjazd przed sprzedaży można kupić gdzieś taniej, to zwrócimy im tę różnicę. I takie kierunki, które najczęściej w tej chwili wybierane są przez naszych klientów i które święcą triumfy w wyborze, to oczywiście wspomniany wcześniej Cypr. Bardzo popularne są Włochy i tutaj w tej chwili na czoło wysuwa się na przykład wyspa Sycylia. Bardzo popularna jest nadal Malta. Coraz częściej nasi rodacy wybierają również Grecję i Wyspy Kanaryjskie. Tutaj prym wiedzie Teneryfa. Jednym z naszych kluczowych kroków jest jakby w kontekście tej oferty na lato 2026 wprowadzenie marki Thomas Cook na rynek polski, ponieważ dzięki współpracy z agentami turystycznymi będziemy mogli uruchomić sprzedaż naszej oferty w sieciach agencyjnych, czyli w takich tradycyjnych biurach podróży, które są spotykane na ulicy przez klientów w modelu offline, ponieważ w tej chwili nasza marka, czyli grupa eSky, funkcjonuje tylko w obszarze e-commerce, czyli sprzedaży przez internet, czy też w ramach platformy internetowej. Dlatego Thomas Cook będzie takim wyjściem naprzeciw potrzebom tych klientów, którzy chcą porozmawiać z agentem, ze sprzedawcą w punkcie sprzedaży o swojej ofercie, zaadresować swoje potrzeby i znaleźć taką ofertę wspólnie właśnie ze specjalistą na miejscu. Jeszcze kilka lat temu wyjazd wakacyjny nie był standardem w naszym kraju. Dziś podróże są jednym z głównych potrzeb, które nasi rodacy chcą zaspokajać. Jak obserwujemy i nie są to jakby nasze tylko przeczucia, ale dane, które potwierdzamy w badaniach chociażby rokrocznie wykonywanych z GFK Polonia, są to jakby nasi rodacy potrafią oszczędzać na różnych innych rzeczach, ale na podróżach tego nie robią. I co więcej, w tej chwili ten model jednego dużego wyjazdu w roku ewoluuje. Ma taką tranzycję w stronę kilku krótszych wyjazdów, a najlepszym, że tak powiem, paliwem do tego jest kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy w naszym kraju. Tak zwane długie weekendy stały się w tej chwili świetnym motorem napędowym do planowania z wyprzedzeniem takich krótkich lub dłuższych czasami spontanicznych wyjazdów naszych rodaków, które są rozłożone przez cały rok kalendarzowy, zaczynając chociażby od początku kwietnia już na wyjazd na Wielkanoc, następnie majówkę, okazja wyjazdu na tak zwane Boże Ciało, kolejny długi weekend sierpniowy, kończąc na długich wyjazdach w weekendy listopadowe. Także to jest główny taki trend, który w tej chwili obserwujemy. To tak, jeżeli chodzi o trendy, mamy ich kilka. Jednym z nich, tak, o którym już wspomniałem, to są wyjazdy związane z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. I tutaj oczywiście już możemy w lutym mówić o zimowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się we Włoszech i te są ciekawym jakby takim momentem, w którym warto wyjechać już za granicę i na przykład polecieć dopingować swoim ulubieńcom. Kolejnym innym trendem. Jakby jako przykład są też jakby wydarzenia kulturalne, które dzieją się i w Polsce, i za granicą, gdzie nasi rodacy wyjeżdżają. Innym, który jest bardzo popularny, związany bardziej z typem podróżowania, to są trendy na przykład coolcation, gdzie w szczycie sezonu, wbrew pozorom, nie wszyscy wyjeżdżają do krajów cieplejszych niż Polska, ale uciekają w cudzysłowie w te strony chłodniejsze i tutaj bardzo popularnymi stają się kierunki na północ, czyli stronę jakby północy od naszego kraju, zaczynając od Litwy, Łotwy, kończąc po kraje skandynawskie, gdzie po prostu wiele osób wykorzystuje ten moment, aby pozwiedzać te kraje w momencie, kiedy w naszym kraju lub na południu Europy są upały, które bardzo istotnie ograniczają możliwości zwiedzania. Ponadto ciekawym też trendem chociażby są wyjazdy właśnie w grupach znajomych, gdzie coraz częściej te osoby wyjeżdżają w grupkach kilku par czy kilkunastu osób razem, łącząc takie wyjazdy właśnie z wypoczynkiem lub ze zwiedzaniem na miejscu. Coraz częściej obserwujemy jakby podróże w kontekście nie miejsca, do którego jedziemy, tylko atrakcji, czy też tego, co możemy tam robić. I to jest w tej chwili, powiedziałbym, taki najbardziej wyrazisty, zaznaczający się trend w podejściu do planowania i rezerwowania wyjazdów. Coraz częściej nasi rodacy nie patrzą na to, dokąd jadą, do jakiego hotelu, a raczej w miejsce, które daje im możliwość robienia czegoś innego niż w swoim miejscu zamieszkania, na przykład zwiedzania plaż, czy jakichś jakby miejsc przyrodniczych, także to jest rzecz, którą widzimy najistotniej, która jest największym w tej chwili jakby elementem, który powoduje te rezerwacje.

0: Minęła 8:35.
1: Radio Praga.
2: Radio Praga, zapraszamy.
3: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: co mnie. Słuchacie Radia Praga.
1: Halszka Witkowska, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, serwis pomocowy Życie Warte jest rozmowy, ekspert Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
2: Jak obecnie wyglądają statystyki dotyczące samobójstw wśród dzieci i młodzieży? Jak one się zmieniają w ostatnich latach?
1: Każdego dnia w Polsce 6 dzieci próbuje odebrać sobie życie. Niestety każdego roku ponad 140 odbiera sobie życie. Musimy pamiętać, że pierwszy wzrost zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży odnotowaliśmy już w roku 2021 i ten wzrost był ponad 70%, jeżeli chodzi w porównaniu do roku 2020. W roku 2023 w porównaniu do roku 2020 mamy już niewielki, ponad 2% wzrost. Natomiast nadal te statystyki są poważne, ponieważ nadal rocznie w Polsce ponad 2000 dzieci próbuje odebrać sobie życie.
2: Jakie są przyczyny, najczęstsze przyczyny samobójstw?
1: Przede wszystkim zwraca się uwagę na doznanie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. Nie tylko na doznawanie, ale także na bycie świadkiem, oglądanie tego typu przemocy. Należy zwrócić uwagę także na zaniedbanie emocjonalne, na depresję oczywiście, ale także na przemoc rówieśniczą, która aż 7-krotnie zwiększa ryzyko podjęcia próby samobójczej.
2: Jak ważną rolę w zapobieganiu samobójstwom wśród dzieci i młodzieży spełnia szkoła?
1: W szkole spędzają dzieci bardzo dużo czasu, to w szkole pojawiają się także czynniki ryzyka, takie jak przemoc rówieśnicza chociażby. To nauczyciel jest tą osobą, która na pierwszym froncie może zauważyć kryzys emocjonalny dziecka. Dlatego wyszkolona kadra to podstawa do tego, aby móc młodzieży udzielać pomocy w pierwszym momencie, kiedy jest tego potrzeba.
2: Czy kadra nauczycielska ma odpowiednią wiedzę, która pozwalałaby jej diagnozować problemy i wspierać też dzieci po próbach samobójczych?
1: Pilotaż programu Wspierająca Szkoła pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na pogłębienie wiedzy z zakresu zarówno pierwszej pomocy emocjonalnej, jak i zauważenia kryzysu dziecka, ale także wsparcia ucznia po próbie samobójczej w szkole. To niezwykle ważne, aby nauczyciele potrafili zareagować w takiej sytuacji, ale także wtedy, kiedy niestety dojdzie już do próby samobójczej lub samobójstwa ucznia, po to, aby nie wystąpił efekt Wertera i naśladownictwo, inni młodzi ludzie nie byli zagrożeni zachowaniami samobójczymi.
2: Jak ważnym programem jest program Wspierająca Szkoła?
1: Program Wspierająca Szkoła to przede wszystkim program kompleksowy i tu należy zwrócić na to uwagę, ponieważ podstawą jest współpraca między nauczycielami, rodzicami, tak? Ponieważ chodzi o to, żeby dziecko było zaopiekowane z dwóch stron. Program Wspierająca Szkoła przede wszystkim zakłada bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, dzięki którym poszerzą swoją kompetencję dotyczącą zapobiegania samobójstwom, ale także pomocy w kryzysie na każdemu młodemu człowiekowi. Do tego jeszcze ważnym aspektem są spotkania edukacyjne dla rodziców oraz możliwość indywidualnych konsultacji zarówno dla nauczycieli i rodziców, a także wypracowanie procedury kryzysowej, do której dochodzi w momencie, kiedy jest próba samobójcza lub kryzys dziecka i wtedy szkoła wie, jak odpowiednio zareagować.
2: Czy szkoły mają procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i dlaczego ich posiadanie jest tak istotne?
1: Procedura kryzysowa w szkole jest czymś niesamowicie ważnym, ponieważ gdy dochodzisz do tragedii, do problemu, chodzi o to, żeby każdy wiedział, jak prawidłowo zareagować, bo gdy jest pożar, musimy wiedzieć, co robić, aby młodym ludziom dać poczucie, że jest obok nich odpowiedzialna osoba dorosła, która wie, jak prawidłowo w tym momencie postępować. Niestety bywa różnie, w niektórych szkołach te procedury są opracowane, w niektórych nie ma ich zupełnie, a w jeszcze innych wymagają poprawy lub usprawnienia. I w ramach programu Wspierająca Szkoła pomagamy w odpowiedni sposób takie procedury przygotować, aby szkoły nie były bezbronne w tak trudnej sytuacji. Poza tym pozostajemy ze wszystkimi szkołami, które są w programie Wspierająca Szkoła w stałym kontakcie. W każdej chwili już po zakończeniu programu szkoła cały czas może nawiązywać kontakt z serwisem Życie Warte jest Rozmowy, może korzystać z bezpłatnych konsultacji, więc to jest bardzo ważny etap, że nie tylko problem zakłada przeszkolenie nauczycieli i rodziców, kontakt z uczniami, ale także po latach nawet cały czas pozostajemy w kontakcie i jesteśmy do dyspozycji szkół.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Dzień dobry, tu dr Magdalena Cubała-Kucharska, lekarz z 30-letnim doświadczeniem zajmujący się medycyną funkcjonalną.
1: Jak dużym problemem są obecnie wypalenie zawodowe, chroniczny stres, zaburzenia zdrowia psychicznego?
2: W tej chwili wypalenie zawodowe dotyka około 60% Polaków. Chroniczny stres zapewnie nawet więcej. Oczywiście powoduje to zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak depresje i różnego rodzaju inne problemy, ale musimy pamiętać o tym, że istnieje także biologia stresu. Zatem stres powoduje nie tylko zaburzenia psychiczne, ale stres zdecydowanie wpływa na naszą biologię, na regulację hormonalną, na odporność, na insulinooporność, tycie, nawet na płodność.
1: Czy przewlekły stres wpływa na nasze zdrowie fizyczne?
2: Przewlekle podniesiony hormon stresu, kortyzol, powoduje choroby sercowo-naczyniowe, wpływa na autoimmunologię, czasami na przykład sprzyjając chorobie Hashimoto, wpływa na przykład bóle całego ciała, znane pod nazwą fibromialgii, ale także na zapalenia stawów, nawet na osłabienie odporności. I tak jak mówiłam, na przykład u kobiet może powodować zespół policystycznych jajników, u mężczyzn zaburzenia wzwodu i zaburzenia płodności. Mhm.
1: I jak rozpoznać, że źródłem naszych problemów zdrowotnych jest właśnie stres?
2: W mojej książce są różnego rodzaju ankiety, które bardzo ułatwiają rozpoznanie tego, czy u podłoża choroby leży stres, ale także możemy sobie zadać właściwie kilka pytań. Czy jesteśmy ciągle napięci na przykład? Czy trudno nam się rozluźnić, co robimy dla relaksu i czy ten relaks przynosi nam relaks, czy wręcz przeciwnie, powoduje u nas coraz większy stres, jak na przykład nałogowe oglądanie seriali. I przede wszystkim, czy jesteśmy wypoczęci po weekendzie, czy tam po krótkotrwałym wypoczynku, po czasie, który przeznaczamy na wypoczynek. Także przewlekłe zaburzenia snu mogą nas kierować w stronę myśli o stresie. Mhm.
1: Co zrobić, aby poradzić sobie ze stresem?
2: Stres bardzo wpływa na nasz rytm dobowy i na nasz zegar biologiczny. Więc to, co możemy zrobić, to przywrócić ten zegar biologiczny, ustalić pewne rytuały, które wprowadzane codziennie, czyli na przykład jak odpowiednie zachowanie się po przebudzeniu, jedzenie posiłków o stałych porach bez towarzyszącego temu napięcia, stałe spacery, mimo że pogoda nie zawsze im sprzyja, mały ruch oraz rytuały związane z zasypianiem, to już jest rzecz, która może nam bardzo pomóc. I znalezienie chwili dla siebie i znalezienie właściwego rytmu dnia.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga wybija rytm. Minęła 8:50.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Apel pojawił się w momencie, kiedy Ministerstwo Zdrowia zintensyfikowało działania legislacyjne, polski rząd, w zakresie dostosowania prawa nikotynowego do norm Unii Europejskiej. Więc my zwróciliśmy uwagę na pewne mankamenty polskiego systemu przeciwdziałania nikotynizmowi, na to, że panuje w nim chaos, na to, że działania są powierzchowne, na to, że brakuje podstawowych tutaj rozwiązań i takiego bardziej pójścia za głosami ekspertów, którzy od lat w zasadzie lekarze i różni różne organizacje, naukowcy wykazują, że nie traktujemy nikotyny poważnie, nie traktujemy tak jak Europa. I ten chaos działa przeciwko społeczeństwu. Tak? I teraz okazuje się, że działa też przeciwko dzieciom. I pod pozorem takim, żeby chronić prawa dzieci, to jest bezsporne i z tym nikt nie polemizuje, że dzieci należy chronić, tworzy się powierzchowne prawo, które w zasadzie niewiele rozwiązuje, wzmacnia ten chaos. Nasze takie główne postulaty to są dwa, tak? To żeby utworzyć centralę, biuro, które będzie koordynować politykę leczniczą. To jest też taka rekomendacja, która pojawia się wszędzie, gdzie tylko ktoś takie rekomendacje pisze. Ona zawsze jest na czele. I druga, równie ważna, żeby stworzyć strategię dotyczącą polityki narkotykowej. I to też jest, pojawia się w zasadzie we wszystkich innych rekomendacjach i to jest ten brak tych dwóch elementów czyni naszą politykę nikotynową po prostu niepoważną na tle Unii Europejskiej. Więc zwracamy uwagę na te dwie rzeczy, ale ponadto mamy też taki postulat, żeby rozdzielić te działania wobec osób nieletnich, dzieci i młodzieży od działań skierowanych do osób dorosłych. Że przekaz profilaktyczny, edukacyjny i działania legislacyjne powinny być zróżnicowane ze względu na to, czy osoba jest dorosła, czy dorosła nie jest. Więc to jest jakby ten kolejny element i zwracamy uwagę, że polityka wobec dzieci powinna być dopracowana i powinna być rzeczywiście taka, by wszyscy zrozumieli, że traktujemy palenie przez dzieci, czy używanie nikotyny przez dzieci bardzo, bardzo poważnie. Kolejna rzecz, na którą wskazujemy, to jest postulat docenienia przez państwo, przez osoby kształtujące politykę nikotynową, samoleczenia. Samoleczenie jest ważnym elementem we wszelkich tutaj strategiach dotyczących używania jakichkolwiek substancji uzależniających, alkoholu, nikotyny i narkotyków. Więc samoleczenie jest mówię, bardzo ważnym elementem, a w przypadku nikotyny ono ma szczególną wartość z tego powodu, że Polacy nie mieli dobrego dostępu nigdy albo przez wiele lat nie mieli dobrego dostępu do ekspertów, do specjalistów, którzy specjalizują się właśnie w zakresie uzależnienia od nikotyny, leczenia uzależnienia od nikotyny. Nie mieliśmy dobrych procedur, nie mieliśmy guideline'ów, nie mieliśmy wielu istotnych rzeczy, by to dobrze robić, by mieć optymalny model pomocy osobom uzależnionym od nikotyny. Więc, a poza tym jeszcze mamy mężczyzn, którzy niechętnie chodzą do lekarza, więc taki element jak samoleczenie, który można nie marginalizować, tylko wzmacniać, byłby, mówię tutaj, istotnym czynnikiem sprawczym dla redukcji popytu na nikotynę. Jak realizować takie wzmacnianie samoleczenia? No, przez takie formy komunikacji ze społeczeństwem, które są ogólnie dostępne. Internet jest takim narzędziem i powinien być, mówię, w pełni wykorzystany. Co do dzieci, te spektrum też działań powinno też uwzględniać internet, ale też tam podkreślamy, że edukacja w szkole. Tak, edukacja w szkole jest takim głównym elementem działań wśród młodzieży i nieletnich. Zwracamy też uwagę na dobre praktyki innych krajów. Tam wymieniamy Szwecję jako taki modelowy kraj sukcesu, jeżeli chodzi o politykę nikotynową. My tutaj mamy bardzo dużą liczbę na tle Europy osób palących, osób używających nikotyny i mamy wzrost ciągły, więc takie powierzchowne działania niewiele zmienią. My potrzebujemy systemowych zmian, by wreszcie ten problem opanować. Społeczeństwo pali. Mężczyźni dużo palą, kobiety różnie. Tam jest raz lepiej, raz gorzej, ale u mężczyzn jest taki stabilny trend wzrostowy i to trzeba naprawdę zatrzymać. Nie robi się tego w ten sposób. Nie robi się tego poprzez taki komunikat, który się pojawia ostatnio. On jest bardzo, bardzo dla nas taki, powiedzmy, negujemy prawdziwość tego komunikatu, że doświadczenia redukcji szkód są słabe w przypadku nikotyny, że ona nie działa. Tak? My ludzie redukcji szkód, ja pracuję w redukcji szkód już blisko 30 lat, tworzyłem ten wraz z moimi kolegami z Krakowa, potem z Warszawy, tworzyliśmy redukcję szkód i te działania skierowane na osoby uzależnione od narkotyków. I też widzimy, że jeżeli ktoś mówi, że redukcja szkód gdzieś nie działa, a działa ona w zasadzie wszędzie, to jest uniwersalne podejście. To jest uniwersalne podejście, które mówi, że nie warto czasami podążać za absolutem, nie warto tylko kierować oczy na te ostateczne cele, jakim jest wyzdrowienie całkowite, tylko na to, żeby ludzie poprawili swoją jakość życia, poprawili stan zdrowia, jeżeli dłużej. I to jest w ogóle stosowane powszechnie wszędzie w medycynie, takie podejście. Tak, nie dążymy często do wyleczenia cukrzyków, bo to niemożliwe, nie leczymy do końca w kierunku wyzdrowienia wielu chorych, tylko wydłużamy im życie. I to jest istotne. I jeżeli to zrozumiemy, to nie możemy wykluczyć tych wszystkich form zastępczych używania nikotyny. Bo one są ważne, bo one wydłużają życie. A największym killerem jest tu palona nikotyna. I ta prawda nie wybrzmiewa w tym ostatnim okresie z ust osób, które nam zmieniają prawo. Zakazy, nawet najsurowsze, nasz kraj testował różne zakazy. Te zakazy, nawet najsurowsze, nie działają, kiedy są nietraktowane poważnie. A nikotyna nie jest traktowana poważnie. My problemy związane z nikotyną mają taki tutaj takie podejście widzimy wokół nich, żeby robić dużo szumu, dużo zakazów, dużo pary gwizdek, ale gdy się pomija zmiany systemowe, to jest wyraźny dowód na to, że te sprawy nie są traktowane poważnie.
2: Agnieszka Gordoń-Komor, lekarz kardiolog. Ja jestem też senatorem, jestem wiceprzewodniczącą Senackiej Komisji Zdrowia i przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw kardiologii, do spraw rozwoju badań naukowych w ochronie zdrowia i innowacji. Palenie nikotyny w tytoniu jest czynnikiem ryzyka chorób kardiologicznych i onkologicznych i oczywiście nasi pacjenci o tym też wiedzą. Ale ubolewamy nad tym, że wyroby tytoniowe i tytoniopodobne, jednorazowe i podgrzewacze trafiły do młodych ludzi, a ponieważ mamy to jest ogromne wyzwanie, dlatego że mamy nisk demograficzny. i szczególnie powinniśmy dbać o zdrowie młodych ludzi. Nie zawsze przebijamy się z treściami profilaktycznymi, jakby to jest takie nasze tylko gadanie, wszyscy się już do tego przyzwyczaili, ciągle mówimy o tym samym. Potrzebne są konkretne rozwiązania na dziś, bo codziennie rejestruje się nowych, około 10 nowych wyrobów, naprawdę na tym nie nadążamy tak naprawdę. Liczyliśmy na przedmiot edukacji zdrowotnej, że będziemy o tym mówić w otwarty sposób. Niestety stała się ona podstawą debaty politycznej, takiej ideologicznej i my jako medycy i w zasadzie ponad podziałami politycznymi obolewamy nad tym, bo tylko edukacja od najmłodszych lat może spowodować, że świadomość, samoświadomość młodych ludzi będzie wzrastać. No ale skoro mamy wybór, nie nakaz, być może będą młodzi wybierać dobrze. I tutaj trochę moich takich doświadczeń osobistych, kiedy zrobiłam taki projekt Moderne Zdrowie wśród dzieci, młodzieży, wśród dorosłych, rodziców i dyrektorów, no to jestem zdumiona, że młodzi sami mówią o zdrowiu i ta edukacja przez grupy rówieśnicze wydaje mi się, żeby była rozwiązaniem systemowym. Trzeba tylko bodźcować tą młodzież, jeśli chodzi o wiedzę opartą na faktach medycznych, a z faktami się nie dyskutuje. Widzimy, że jest ogromna dezinformacja w sieci, a nasze dzieciaki i młodzież opierają swoją wiedzę o sieć. Więc warto by było, żeby z atrakcyjnymi formami przekazu dla młodych przebić się przez na przykład internetowe konto pacjenta, żeby to nie były tylko suche fakty, ale jednak takie atrakcyjne obrazy, czym grozi palenie papierosów i co się dzieje z płucami młodych ludzi. Mamy też ogromny problem z zanieczyszczeniem powietrza w okresie kiedy zimowym, kiedy palimy w piecach, kiedy do naszego powietrza przedostaje się bardzo dużo toksyn, węglowodorów aromatycznych. No i takie same substancje rakotwórcze są w dymie papierosowym, tak? No i teraz trzeba sobie z tym poradzić. Polska poradziła sobie, przypomnę Państwu, z dopalaczami bardzo dobrze, kiedy te substancje były obecne na rynku. Jest to pewien wzór do naśladowania. A jakbyśmy tą profilaktykę przeprowadzili racjonalnie, także w zakresie poradnictwa psychologicznego odnośnie wyjścia z pewnego nałogu, to byśmy mieli konkretny zysk. Myślę, że jako lekarz przede wszystkim przespaliśmy ten czas, ostatnie 8, 10, 15 lat, kiedy można było inwestować zdrowie w profilaktykę. Mówiliśmy o niej, no ale niestety efekty profilaktyki widzimy po wielu latach, a my chcemy mieć natychmiastowy efekt, więc ustawa o zdrowiu publicznym powinna być napisana, powinna wejść w życie i powinna być realizowana i egzekwowana. I oczywiście nie możemy budować tej strategii tylko na strachu, lęku, nakazach, ale na przykład pewne działania profilaktyczne powinniśmy oprzeć o rynek pracy, gdzie co roku są wymagane badania. I tak samo różne są pomysły z tą nikotyną, z tytoniem. Na pewno akcyza, którą zyskuje państwo od różnych wyrobów tytoniowych, powinna być wydawana na zdrowie. I to powinny być pieniądze znaczone i podjęte konkretne działania profilaktyczne, edukacyjne.

0: Radio Praga.
1: Ale one nie są egzekwowane ani przez lekarzy klinicystów, ani przez ludzi, którzy palą. Ja sama wiem, jako w praktyce, jaki mam problem, kiedy mówię, że nie należy palić papierosów, że mogę przepisać leki, które się wraz z nikotyną pobiera, żeby wyjść z nałogu. Wielu moich pacjentów sami rezygnują z tego nałogu, bo widzą, że mają implantowane kolejne stenty, że mają kolejny incydent udarowy, że same leki wszystkiego nie ogarną. U nas w Polsce nie ma takich popularnych rozwiązań, że na przykład no nie możemy karać kogoś za to palenie, no bo skoro to jest dostępne handlu, no to jak mamy karać ludzi, jeżeli reklamujemy wyroby tytoniowe i one są dostępne w sklepach. Z drugiej strony prohibicja, zakazy też nie rozwiązują problemu, pojawia się szara strefa. Więc ciągle wracamy do tej edukacji, samoświadomości i jakby wyboru przez naszych pacjentów, przez młodzież dobrej drogi i poprawy stylu życia, bo to się przejawia w konkretnych rezultatach. Więc może benefity za to, że ktoś wprowadza do życia te prozdrowotne zachowania, to jest bardzo ważne. Mnie to bardzo bulwersuje, że nie dość, że mamy nic demograficzny, to jeszcze doprowadzamy do trucia dzieci, bo to jest trucie po prostu i uzależnienie. A jeżeli uzależnienie występuje we wczesnych latach, to ono na pewno będzie trudniejsze do zwalczania w wieku późniejszym. My powinniśmy promować zachowania prozdrowotne, a nie narażać nasze dzieci na tego typu wyroby. Oczywiście niektóre firmy mają z tego zysk, ale to jest zysk taki pozorny, jakichś paru dystrybutorów. Sam fakt, że ktoś produkuje takie wyroby, na przykład w Chinach, a sam nie zezwala na palenie ich w swoim kraju, o czymś świadczy. No, tutaj nie chcę budować drugiego, trzeciego dnia, ale komu zależy na tym, żeby Europejczycy byli chorzy? A jak są chorzy, to są mniej bezpieczni, bo po prostu są słabsi. Mamy ogromny dług zdrowotny w okresie popandemicznym. Ja to mówię w każdym wywiadzie. Żyjemy 10 lat krócej niż przeciętny Europejczyk z krajów Europy, krajów członkowskich, a 2 lata krócej niż byliśmy przed 2019-2020 rokiem. Więc my tu nie mamy o czym dyskutować. My po prostu powinniśmy wprowadzać jasne, konkretne działania, tak żeby ten wiek nasz się wydłużył. I nie chodzi tylko o wiek, ale także o jakość życia. Quality of life to jest takie słowo klucz, które powinno nam przyświecać w naszych działaniach.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To była nowość.
1: Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Cezary Kowalczyk, jestem członkiem zarządu do spraw operacyjnych w grupie Eleport i zajmuję się rozbudową infrastruktury ładowania w Polsce.
4: Jak wygląda nasz rynek punktów ładowania samochodów elektrycznych? Jak wiele mamy punktów ładowania?
3: W Polsce obecnie mamy 6 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych. Znacząca większość z nich to są punkty ładowania AC, czyli wolnego ładowania. W okolicach 26% to są punkty szybkiego ładowania, czyli możemy mniej więcej określić, że te punkty ładują mniej więcej z mocą pięciokrotnie większą niż wolnego ładowania. Ten rynek bardzo szybko się rozwija. Ten rynek w tym momencie rośnie tak naprawdę w okolicach 30-40% rok do roku. Natomiast jeżeli patrzymy na bezpośrednio trendy związane z przyrostem ilości samochodów elektrycznych, czysto elektrycznych, możemy mówić o trendzie, który sięga nawet 60% rok do roku.
4: Jak pod względem dostępności, szybkości ładowania wypadamy na tle naszych sąsiadów i krajów Unii Europejskiej?
3: Jeżeli chodzi o ilość punktów ładowania w Polsce na tle naszych sąsiadów, niestety wciąż wypadamy jako Polska dość blado. Możemy porównać się na przykład do rynku litewskiego, który ma 15 punktów na 100 tysięcy mieszkańców. W Polsce jest 10 punktów na 100 tysięcy mieszkańców. Jeżeli porównujemy się do krajów południowych, takich jak Słowacja czy Czechy, niestety wciąż mamy dwa razy mniej punktów ładowania na 100 tysięcy mieszkańców, co nie sprzyja w tym momencie znacząco wzrostowi elektromobilności. Natomiast wciąż dynamika, jeżeli chodzi o wzrost tego sektora, jest bardzo duża i również jest widoczna na polskim rynku.
4: A ta szybkość ładowania, którą moglibyśmy porównać?
3: Jeżeli chodzi właśnie o szybkie punkty ładowania, Polska myślę, że wygląda porównywalnie do innych krajów. Jakby stosunek szybkich stacji ładowania do wolnych stacji ładowania jest porównywalny do krajów ościennych. Na pewno, jeżeli byśmy się porównywali do krajów skandynawskich, w Polsce jest zdecydowanie mniej. Możemy mówić o Norwegii, która ma na poziomie 33% stacji ładowania szybkich w całym miksie. W Polsce mówimy o 25%, w okolicach 25% całości miksu naszego infrastruktury ładowania.
4: Jak dotychczasowa liczba ładowarek ma się do faktycznego zapotrzebowania? Na ile infrastruktura jest gdzieś problemem dla rozwoju elektromobilności?
3: W tym momencie infrastruktura myślę, że już nie jest problemem w Polsce. Jest wystarczająca ilość stacji ładowania, żeby poruszać się z północy na południe i ze wschodu na zachód. Natomiast nie jest to jeszcze wciąż komfortowe. Widzimy bardzo duże zróżnicowanie w ilości stacji ładowania, w szczególności w aglomeracjach miejskich, dużych aglomeracjach miejskich w porównaniu do mniejszych miejscowości. Zdecydowana większość stacji ładowania w Polsce w tym momencie jest skupiona wokół aglomeracji warszawskiej, Trójmiasta czy południowej części Polski. Widzimy tak naprawdę, że trendy, które dotyczą elektromobilności, w pierwszej kolejności zadomawiają się w dużych miastach, dopiero potem stopniowo schodzą do miast poniżej, w okolicach 100 tysięcy oraz poniżej.
4: Jak oceniacie wyniki rozwoju rynku elektryków w 2023 roku? Czy to satysfakcjonujące tempo, zwłaszcza na tle innych krajów?
3: Jeśli chodzi o tempo rozwoju elektromobilności w kontekście liczby samochodów elektrycznych, możemy zauważyć, że przyrost jest na poziomie 60% czystych samochodów elektrycznych, czyli tzw. battery electric vehicles, rok do roku. Jest to bardzo dobry wynik, w szczególności jeżeli to zestawimy w porównaniu z przyrostem stacji ładowania, który niestety nie nadąża w tym momencie za przyrostem samochodów elektrycznych, co znaczy, że ta różnica jaka wynika między przyrostem samochodów elektrycznych a przyrostem infrastruktury, będzie się tylko i wyłącznie pogłębiać. My staramy się to jako Eleport zmienić.
4: Czy można ten rynek pobudzić?
3: Myślę, że tak naprawdę największym taką bolączką polskiego rynku, jeżeli chodzi właśnie o stymulowanie go przez instytucje rządowe, to jest stabilność tych dofinansowania zarówno samochodów elektrycznych, jak i samej infrastruktury ładowania, a raczej brak tej stabilności. Jeżeli generalnie prowadzimy różnego rodzaju programy subsydiujące generalnie rozwój elektryczności, powinny być one przewidywalne i dające się w jakimś tam stopniu skalować w dłuższym horyzoncie czasowym. Największą bolączką dotychczasową, jeżeli chodzi właśnie o stymulowanie samej elektromobilności w Polsce, była pewnego rodzaju nieprzewidywalność, kiedy odpowiednie programy wejdą dla konsumentów bądź dla operatorów stacji ładowania.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Mariusz Filipek.
2: Jakie najważniejsze wnioski płyną z raportu dotyczącego mediacji pozasądowej w Polsce? Czy widać wzrost wykorzystania tej formy rozwiązywania sporów?
1: W raporcie zostało przedstawione szereg analiz, szereg w raporcie o mediacji, szereg barier, ale też szereg statystyk pokazujących dzisiejszy stan mediacji. Ten stan na dzisiaj nie jest dobry. Niestety mediacja nie jest wykorzystywana w pełni, choć powinna, ale też zostały przedstawione dobre rekomendacje, co można zrobić, żeby te mediacje były alternatywą dla sporów sądowych, dla postępowania sądowego.
2: No to może powiedzmy właśnie, co można zrobić, żeby tak się stało?
1: W raporcie przedstawiliśmy na przykład taką rekomendację jak stworzenie centralnego systemu mediacji. To jest systemu, który będzie skupiał i spajał wszystkie ośrodki mediacji, pokazywał im wytyczne, pokazywał im drogę. Stworzyliśmy centralny system mediacji, stworzyliśmy centralny ośrodek mediacji. Oczywiście to są rekomendacje, to są pomysły. Stworzyliśmy pomysł na tak zwanego sędziego ugodowego, bo dzisiaj sędziowie oczywiście są stworzeni do orzekania, ale chcemy stworzyć pomysł na sędziego ugodowego, który będzie mówił o ugodzie, nakłaniał do ugody, kierował do mediacji.
2: Jakie bariery zniechęcają przedsiębiorców do wyboru mediacji zamiast postępowania sądowego?
1: W mojej ocenie, jeśli chodzi o bariery dotyczące mediacji, to jest brak informowania w ogóle o takiej alternatywie dla postępowania sądowego i to jest taka kluczowa bariera, to jest brak informacji, brak edukacji i niewiedza samych zainteresowanych, a więc niewiedza przedsiębiorców o tym, że w ogóle jest alternatywa dla postępowania sądowego, a więc można mediować.
2: Czy obecne regulacje zapewniają wystarczającą ochronę interesów przedsiębiorców korzystających z mediacji, czy widzi Pan tutaj potrzeby zmian?
1: Dzisiejsze regulacje dotyczące mediacji cały czas są uszczegóławiane, poprawiane. Takim przykładem na poprawienie mediacji jest wejście w życie od 1 marca zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego, które mówi o obowiązkowym kierowaniu do mediacji sporów wynikłych na tle procesu inwestycyjnego umów o roboty budowlane, a więc jakby pokazuje, że jest kolejny element dotyczący tego, żeby mediacja była bardziej popularna, bardziej rozwiązywała spory.
2: Co rozwój mediacji może oznaczać dla stabilności gospodarki i budowy wzrostu gospodarczego?
1: Proszę zwrócić uwagę, że mediacja i jej rozwój to szybkość postępowania. Proces zwykły, konwencjonalny, proces sądowy trwa kilka lat, mediacja trwa kilka miesięcy. Przez kilka lat przedsiębiorca ma zamrożone pieniądze, a czasami może to, że nie ma zapłaty, doprowadzić do jego likwidacji, do jego eliminacji z rynku. Te kilka lat i kilka miesięcy pokazuje sama skala czasu.
2: Czy administracja publiczna lub odpowiednia legislacja powinny mocniej promować mediację i jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Administracja publiczna, legislacja nie jest od promocji mediacji, legislacja jest od oferowania dobrych i propozycji dobrych rozwiązań ustawowych, dobrych rozwiązań aktów prawnych, dobrych rozwiązań legislacyjnych. Strona publiczna, organy publiczne powinny na każdym kroku, czy to organy administracyjne, czy to organy sądowe, czy to podmioty sądowe, a więc sądy, powinny na każdym kroku mówić, że nie tylko konwencjonalne postępowania, czy to administracyjne, czy to sądowe, ale też alternatywa, mediacje są również do tego, żeby rozwiązać daną sprawę.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: This is Debbie Harry and you are listening to Radio Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.
3: To może zacznę tak. Czy jeżeli chodzi o tą edukację wyższą, to czy my mamy bezpłatną edukację wyższą tak faktycznie i czy każdy ma równy dostęp do tej edukacji?
2: Nie ma nic takiego jak bezpłatna edukacja. Wszystko kosztuje, ponieważ wymaga wielkiego wysiłku i wartości. Jedyna wątpliwość i pytanie to jest, kto finalnie płaci. W przypadku czegoś, co najczęściej utożsamiamy z bezpłatną edukacją, płacimy my wszyscy, czyli podatnicy. W przypadku takiej uczelni jak Koźmiński, która jest uczelnią non-public, czyli uczelnią niepubliczną, główny ciężar czesnego biorą na siebie albo studenci, albo ich rodzice, albo biznes, który z kolei przyczynia się do tego, aby kadry menedżerskie mogły być szkolone w naszej instytucji. Jaki model jest idealny? Bezpłatnego, w sensie płaconego przez podatników studiowania, czy też płatnego. W Polsce odbywa się teraz wreszcie bardzo dużo dyskusji na ten temat. Myślę, że fundamentalnym horyzontem, do którego wszyscy powinniśmy dążyć, to jak stworzyć w Polsce system, który będzie wspierał absolutnie najwyższą jakość kształcenia i badań naukowych, niezależnie od modelu biznesowego, który dana instytucja przyjmie. Czyli najwspanialsze instytucje wspierać, nagradzać, natomiast te, które sobie niespecjalnie radzą, no jednak przywoływać do porządku, bo każda organizacja koniec końców jest organizacją, która powinna działać skutecznie, efektywnie, mieć swoje konkretne cele do realizacji.
3: A w tym zakresie badań co należałoby zmienić? Nie wiem, czy możemy sięgnąć po jakiś przykład z zachodu, taki, który by można było u nas wprowadzić?
2: Tak, jeżeli chodzi o budżet związany z realizacją badań naukowych, no to jest to oczywiście wielowątkowy problem czy wyzwanie. Ja lubię mówić, że oczywiście polska nauka jest niedofinansowana, natomiast nie zawsze szukałbym środków na badania tylko i wyłącznie w kasie państwa, czytaj u podatników. Można stworzyć model, który zresztą, o którym mówiono już kilka lat temu, kiedy firmy miałyby specjalne zachęty podatkowe do tego, aby inwestować w naukę i w edukację. Ja jestem zwolennikiem takiego pomysłu. Oczywiście wszystko diabeł tkwi w szczegółach, ale jest to o tyle sensowny pomysł, że szeroko rozumiany biznes nigdy nie da pieniędzy na ładne oczy, czy z powodu mniejszego lub większego lobbingu. Jest to wartość za wartość i gdyby biznes mógł, gdyby można było przekierować środki na finansowanie edukacji również ze środowiska społeczno-gospodarczego, bardziej gospodarczego, ja myślę, że to w dużym stopniu by też zmieniło sposób, w jaki uczelnie podchodzą do biznesu, w jaki podchodziłyby do swoich modeli biznesowych, czyli tego w oparciu o jakie źródła finansowe po prostu funkcjonują.
3: A to w ogóle podniosłoby jakość naszych badań, bo też są różne badania, które mówią, że niby tych badań jest dużo, ale efekty są takie sobie.
2: Nie stać Polskę na ambicje, jakimi byłoby bycie świetnym we wszystkich obszarach badań. Po prostu nas na to nie stać. Moim zdaniem jednak po pierwsze należałoby wytyczyć pewne strategiczne obszary badań naukowych, przekazać określone publiczne środki wybranym instytucjom i je bardzo biznesowo rozliczać z realizacji obietnic i celów, które powinny realizować. Natomiast dla wszystkich innych podmiotów powinny zostać stworzone mechanizmy wspierające projakościowość badań, tak aby każdy miał szansę również wejść na najwyższy poziom realizacji tego typu działalności. Pamiętajmy o jednym też, nie każda instytucja, jaką jest szkoła wyższa, musi mieć ambicje naukowe. Mamy przykłady ze świata, kiedy funkcjonują fantastyczne szkoły zawodowe, które również kształcą niesamowite kadry, po prostu dla potrzeb gospodarki. Nauka jest jednak pewną elitą i jest pewnym obszarem działań, no, które nie każdy musi się nią zajmować. Mam wrażenie, że w Polsce zbyt wiele ośrodków naukowych próbuje osiągać ambitne cele naukowe, podczas gdy być może nie są do tego po prostu stworzone.
3: Jeszcze tak na koniec, co musiałby się zadziać, żeby biznes rzeczywiście mógł wejść w troszeczkę inną rolę na uczelnię i rzeczywiście na przykład finansować jakieś badania?
2: Zmiana dystrybucji środków finansowych dla nauki, dla edukacji, powiedzmy wprost, jest związana ze zmianą reguł gry. czyli pewnych zestawów działań, algorytmu funkcjonowania w naszym przypadku uczelni. I to jest nie bezpośrednia odpowiedź na pytanie, jak to zmienić, natomiast bezpośrednia jest taka, że wymaga to, powiedzmy wprost, bardzo dużej odwagi politycznej, no i pewnego zniwelowania status quo, w którym teraz wszyscy jesteśmy, natomiast generalnie nie wszyscy, mało kto jest zadowolony z obecnego systemu, więc może jest to czas na pewne odważne decyzje, z których finalnie chyba całe środowisko byłoby zadowolone.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Agnieszka Gryszczyńska, profesor w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2: Jak zmienia się w ostatnich latach liczba spraw dotyczących cyberprzestępczości, co w tych sprawach dominuje?
1: Jeżeli chodzi o cyberprzestępczość, to mogę potwierdzić, że w ostatnich latach ilość odnotowanych postępowań z tego zakresu wzrosła. Choć nie mamy definicji cyberprzestępczości, to ja opieram się na danych, które sięgają nieco głębiej, nie tylko bazują na samej kwalifikacji prawnej, ale również na opisach czynów. Wzrosła ilość postępowań dotyczących na przykład hackingu czy kradzieży tożsamości. Natomiast zdecydowanie dominują oszustwa. Oszustwo jako przestępstwo z artykułu 286 kodeksu karnego nie jest typowym cyberprzestępstwem, ale to tam w zasadzie skupia się aktywność sprawców. Tak więc mamy bardzo dużo pokrzywdzonych działaniem fałszywych sklepów internetowych. Mamy bardzo dużo pokrzywdzonych na bardzo wysokie kwoty, jeżeli chodzi o oszustwa inwestycyjne, czyli strony, które sprawiają pozory inwestowania. Mamy oszustwa na legendę, na wnuczka, na policjanta. Mamy oszustwa z kategorii love scam, czyli najpierw uwodzenie ofiary, a następnie żądanie różnego rodzaju kwot, które ta ofiara przekazuje następnie sprawcy. Tylko w ubiegłym roku samych oszustw odnotowano około 160 tysięcy, natomiast w policyjnych bazach danych już ponad połowa oszustw oflagowana jest jako popełnione online. Tak więc to tutaj ta cyberprzestępczość nam się ukrywa statystycznie.
2: Jakie luki prawne lub proceduralne w obecnym systemie najbardziej utrudniają skuteczne ściganie cyberprzestępczości?
1: Mamy bardzo niską odpowiedzialność karną za przestępstwo hackingu i przestępstwo hackingu jest przestępstwem ściganym na wniosek. Tak więc jeżeli pokrzywdzony nas nie zawiadomi, nie złoży wniosku o ściganie, tak w zasadzie takiego postępowania się nie wszczyna, a wszczęte umarza. Niewątpliwie problematyczne jest również to, że duża część podmiotów zawiadamia o incydencie, na przykład CSIRT-y, natomiast nie składa od razu, bezpośrednio po zdarzeniu, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego. Zatem tak w zasadzie nie możemy na wstępnym etapie zabezpieczyć danych. A w ściganiu cyberprzestępców najważniejszy jest czas z uwagi na konieczność właśnie zabezpieczania danych, pozyskania danych bardzo często transgranicznie, czyli od różnych dostawców spoza Polski.

0: to była nowość.
1: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
2: Radio Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Alicja Wejner-Cichy, Konfederacja Lewiatan, ekspertka do spraw D i ekonomistka. Obecnie w Polsce, jak i Unii Europejskiej, pomimo tego, że na tle świata wypadamy stosunkowo dobrze, nadal mamy do czynienia z nierównościami ze względu na płeć. Te nierówności, co warto podkreślić, występują zarówno i u mężczyzn, jak i u kobiet. U mężczyzn często rozmawiamy o nierównościach w edukacji, u kobiet zaś najczęściej o rynku pracy. Dlatego też w Konfederacji Lewiatan często podejmujemy temat aktywności zawodowej kobiet i tego, że rzeczywiście tam nadal napotykają dużo barier i rzeczywiście nie jest ten potencjał w pełni wykorzystywany.
2: Dlaczego w indeksie równości płci Polska zajmuje 19 miejsce wśród krajów Unii Europejskiej?
1: Europejski Instytut do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn, który jest agencją Komisji Europejskiej, co roku wydaje indeks, w którym rzeczywiście mierzy postęp, progres różnych krajów Unii Europejskiej w kontekście równości płci. Polska zajmuje 19 miejsce na 27 krajów, więc rzeczywiście jest co robić i ten postęp jest stosunkowo wolny. Obszary, w których Polska szczególnie słabo wypada, to m.in. tzw. obszar władzy, który patrzy na władzę polityczną,

0: władzę ekonomiczną i tak zwaną władzę społeczną. I tam rzeczywiście, jeżeli chodzi o udział kobiet w Sejmie, w parlamencie, czy udział kobiet w najwyższych stanowiskach, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
1: Jak to wpływa na gospodarkę, gospodarkę PKB, innowacyjność?
0: Nie wykorzystując w pełni potencjału kobiet, bo właśnie o tym mówimy, ma to swoje negatywne skutki właśnie w kontekście innowacyjności, konkurencyjności gospodarki. Tak naprawdę nieważne, czy mówimy o kobietach, czy mężczyznach, jeżeli nie wykorzystujemy w pełni potencjału, który tak naprawdę de facto tam jest, bo mówimy o kobietach, które częściej niż mężczyźni są lepiej wykształcone, które rzeczywiście często mają ogromne kompetencje, my po prostu ten talent niejako tracimy. Także rzeczywiście odbija się to i na innowacyjności, i na tak naprawdę stracie różnych perspektyw, które mogłyby kobiety, tak naprawdę z którymi mogłyby kobiety wchodzić do różnych miejsc, firm, czy właśnie rządów. Rok 2026 jest momentem szczególnym. Ciężko mówić tutaj o rewolucji, ale pomimo wszystkiego w krajach Unii Europejskiej będziemy wdrażać dwie dyrektywy. Pierwsza dotycząca równowagi płci w spółkach giełdowych, a druga dotycząca transparentności i równości wynagrodzeń. A obie dyrektywy powinny być wdrożone w czerwcu, więc tak naprawdę czasu zostało bardzo mało. Wszystko wskazuje na to, że te terminy będą przesuwane i jeszcze chwilę na to poczekamy, ale rzeczywiście jest to impuls do zmiany i tak naprawdę do rozpoczęcia dyskusji o tym, że te nierówności w wynagrodzeniach występują. Jest to około 15-18%, jeżeli chodzi o skorygowaną lukę płacową, czyli porównywalnych kobiety i mężczyzn na podobnych stanowiskach. Oraz jeżeli chodzi o zarządy, no to tam, patrząc na spółki giełdowe, ten udział kobiet jest bardzo niski, bo wynosi około 14%. Więc rzeczywiście jesteśmy nadal na etapie dopiero dyskusji i o tym, co możemy zrobić, ale jeszcze nie doszliśmy do tego upragnionego punktu, w którym mamy tę równość.
1: Czy te zmiany przełożą się na realną poprawę sytuacji, czy może potrzebna jest głębsza reforma?
0: Zdecydowanie dyrektywa będzie takim, mam nadzieję, początkiem zmiany. Niemniej jednak nadal zdecydowanie potrzebujemy głębszej reformy. To znaczy firmy dopiero zaczynają przygotowywać się do tych działań, pomimo tego, że niedługo powinny być już wdrożone, ale nadal pojawia się wiele takich punktów, które mogą być niejako problematyczne i stanowią też niejako ciężar dla pracodawców. I rzeczywiście potrzebujemy tu mądrych regulacji, ale nie ma co ukrywać, że te zmiany będą trwały. To musi zająć ileś czasu i myślę, że po prostu od czegoś trzeba zacząć.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Kamil Jawgiel, geograf i hydrolog, Fundacja Wody Warta Hydronii. Sytuacja hydrologiczna Polski, obecna sytuacja hydrologiczna Polski jest, nie należy do najlepszych. Takim długofalowym skutkiem jest oczywiście zmiana klimatu, ale w tym sezonie, pomimo śnieżnej zimy, wchodzimy w sezon wiosenny, wiosenno-letni, sezon wegetacyjny. Tak naprawdę bez tych zasobów wodnych już teraz doświadczamy suszy rolniczej, obserwujemy opadające poziomy wód w rzekach, no i to prowadzi tak naprawdę do pogłębiającego się kryzysu wodnego w naszym kraju, czyli bezśnieżna zima i niskie opady skutkują właśnie suszą w naszym kraju.
2: Czy niedobory wody mogą być coraz większym problemem?
1: Tak, niedobory wody mogą być coraz większym problemem w naszym kraju. Oczywiście zależy to od sektora, o którym mówimy. Myślę, że jednym z największych sektorów, którym te problemy dotyczą, jest rolnictwo, ponieważ tutaj potrzebujemy tej wody do nawadniania, a rolnictwo coraz więcej eksploatuje tych zasobów nieodnawialnych, zasobów wód podziemnych, zamiast czerpać tę wodę bezpośrednio z wód powierzchniowych. Więc tutaj ten problem będzie się pogłębiał. W ubiegłych latach doświadczaliśmy również problemów z niedoborem wody w naszych domostwach, w naszych mieszkaniach, nie tylko na obszarach wiejskich, ale również w miastach. Ktoś powiedzieć, że corocznie około 200-300 przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce apeluje o krytyczne ograniczenie zużycia wody wśród mieszkańców.
2: Czy te niedobory będą wpływać na codzienne życie gospodarstw domowych, przemysłu i rolnictwa?
1: Tak, te niedobory będą wpływać na codzienne życie i funkcjonowanie różnych sektorów gospodarki. Woda jest jedyną substancją na Ziemi, która z jednej strony jest niezbędna do naszego życia, ale również jest niezastępowalna przez inne surowce, inne medium czy inne substancje. Dlatego niedobory wody będą wpływały na dalsze negatywne konsekwencje, co bezpośrednio przekłada się na jakość naszego życia, zagrożenie dla gospodarki, ograniczenie produkcji w tym zakresie.
2: Co można w takim razie zrobić, aby poprawić sytuację?
1: Odpowiedzią na to pytanie, co możemy zrobić w tej sytuacji, jest szeroko rozumiana retencja, która uznawana jest przez specjalistów zajmujących się wodą za takie remedium czy panaceum na wszystkie problemy związane z wodą. Od suszy przez powódź po niedostateczną jakość wody. No i tutaj znaczenie oczywiście ma przede wszystkim taka retencja naturalna, czyli kreowanie rozwiązań opartych o naturę. Renaturyzacja rzek, odtwarzanie obszarów podmokłych, torfowisk, ogrody deszczowe czy niewki retencyjne w miastach. No i też również w kontekście przeciwpowodziowym, szczególnie w górach, ta twarda, taka strukturalna retencja wód opadowych.
3: Rafał Gołęski, firma Nestle, Business Executive Officer.
2: Czy woda staje się zasobem strategicznym?
3: Woda jest, staje się zasobem strategicznym. Dlaczego? Spójrzmy na to, gdzie jesteśmy jako Polska. Jesteśmy na pograniczu stresu wodnego. Mamy 80% zasobów wodnych zagrożonych. Potęgują to jeszcze zmiany klimatyczne, które powodują, że mamy coraz większy dostęp z jakością wody. I teraz to przekłada się na już konkretne działania, które muszą się zacząć od patrzenia na wodę jako zasób strategiczny. Dzisiaj jeszcze pokutuje bardziej reaktywne, kryzysowe zarządzanie zasobami wodnymi, a potrzebujemy przejść do systemowego działania długoterminowego. Działania, które połączy biznes, połączy wszystkich interesariuszy po to, aby rzeczywiście dbać w bardzo świadomy sposób, zarządzać zasobami wodnymi.
2: Jakie działania powinny być podjęte, aby chronić zasoby wodne?
3: Potrzebujemy zdecydowanych działań. Ja to nazywam, jeżeli woda traktowana będzie jako zasób strategiczny, potrzebujemy tak zwanej, mówiąc wprost, służebności dla dobra wody. I teraz są przykłady wielu dobrych działań, które łączą biznes, naukę i samorządy. Takim przykładem jest program na Łęczowianki Water Regeneration, który wychodzi poza działania w fabryce, gdzie budujemy systemy zamknięte, po działania, które dbają o cały ekosystem wodny w okolicy i u źródła na poziomie zlewni. Woda, rzeka Bystra jest dla nas strategicznym zasobem, o który dbamy, a to również przekładamy na bardzo dobre rozumienie lokalnej społeczności i działania, które wspierają lokalną społeczność. I tutaj mamy ekspertów, którzy nas wspierają, mamy samorządów, które nas wspierają i też mówią, co jest potrzebne, jakie działania potrzebujemy i łączymy siły, aby rzeczywiście dbać i regenerować zasoby wodne w lokalnym ekosystemie.
2: I teraz przejdziemy do tego, co wy robicie. Jakie projekty realizuje Nestle Waters, aby regenerować zasoby wodne?
3: Najważniejszym dla nas projektem, strategicznym projektem jest Water Regeneration. To jest projekt, który zaczyna się od samego strategicznego patrzenia. On jest integralną częścią naszej strategii, nie tylko lokalnej, ale globalnej. W skrócie, to jest zobowiązanie, że regenerujemy, odnawiamy zasoby wodne na takim poziomie minimum, który zużywamy w procesie produkcji. I dzisiaj już podjęliśmy działania, konkretne inicjatywy, które pozwalają nam ten cel w 100%, a nawet więcej realizować. I to są działania inwestycyjne w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, to są działania wspierające lokalne społeczności, łączące samorządy, ekspertów jak Hydroni i biznesowych ekspertów i działamy do przodu, aby rzeczywiście ten cel osiągnąć i tak naprawdę zregenerować i mieć dobrej jakości wodę w lokalnej społeczności.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, tu Staszek Plewniak
2: i Michał Salamon.
1: Pozdrawiamy gorąco słuchaczy Radia Praga.pl.
0: Słuchacie Radia Praga.
3: System kaucyjny, który odbiera opakowania po napojach, w tym momencie rozmawiamy o puszkach napojowych, metalowych oraz o plastikowych butelkach, on jest jeszcze w okresie rozwoju. Mniej więcej w tym momencie w Polsce mamy 6,5-8 tysięcy punktów, gdzie możemy opakowania kaucjonowane zwracać do automatów. Minimalna ilość automatów, którą szacujemy, wynosi około 30-35 tysięcy sztuk, ale w momencie, kiedy przynosimy opakowania do sklepu, a taki automat albo jest nieobecny, albo nie działa, pytajmy o zbiórkę manualną, dlatego że sklepy są przygotowane do tego, żeby opakowania kaucjonowane odbierać od nas, skanując je manualnie.
4: Do końca roku powstanie pewnie około 12, może 14 tysięcy maszyn, a w perspektywie 2-3 najbliższych lat osiągniemy pewne pełne nasycenie rynku maszynami, z kaucjomatami, maszynami do zwrotu. My operatorzy widzimy to jako proces, który ma swoje etapy i postępuje zgodnie z założonym planem, natomiast konsument może to widzieć jako niedogodność. Chce udać się do sklepu z opakowaniami i chce mieć możliwość ich zwrócenia. Tak? I pierwsze, co widzi, no, niedziałająca maszyna, tak? No, frustracja. Drugie, co widzi, voucher, tak? Na którym doczyta się albo nie, że ten voucher obowiązuje 30 dni. Dlaczego 30 dni, a nie 3 lata, pyta konsument. Tak? Nie ma żadnych prawnych wymogów ani ograniczeń dla konsumenta do 30 dni vouchera.
5: Obserwując wdrożenie systemu kaucyjnego, możemy spokojnie zidentyfikować kilka ważnych kwestii. Jedne to są takie organizacyjne, żeby uczynić ten system bardziej przyjaznym dla klienta, dla mieszkańców. I to już jest przygotowywane, też operatorzy o tym mówią, handel o tym mówi, ale jeszcze zastanawiamy się nad tym, jakie zmiany należałoby przygotować na poziomie legislacyjnym.
3: Mamy w tym momencie do czynienia z wielością operatorów. Aktualnie jest ich 7. I niestety nie ma jednego punktu, który by centralnie widział wszystkie operacje przeprowadzane na rynku. Każdy operator widzi tylko swoją część, ale jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy zaczną kwestionować swoje rozliczenia, może się okazać, że nie ma źródła danych, które by było w stanie w sposób jednoznaczny, wiarygodny rozstrzygnąć, który z tych operatorów ma rację, mówiąc krótko.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Robert Ofhan, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Ustawa, jeżeli wejdzie w tym kształcie, w którym jest procedowana, to na pewno odbije się, jeżeli chodzi o kondycję chociażby klubów sportowych. Ja przez wiele lat prowadziłem klub sportowy i byłem finansowany przez browary. Czy one miały jakąkolwiek później zwrot z tego, to tego nie wiemy, chociaż w większości mówili, że żadnego, oprócz tego, żeby marka była rozpoznawalna. Natomiast czy to przekładało się na samo picie, to myślę, że takich badań nie ma. W całym świecie alkohol jest dopuszczony. Oczywiście wszystko trzeba robić z głową. Nie wiem, dlaczego u nas w Polsce ciągle jesteśmy w takiej sferze absurdu, nakazów, zakazów, ograniczeń. Ja jeżdżę po arenach światowych. Mam do czynienia z różnymi stadionami, arenami, nie tylko piłki nożnej, ale też Speedwaya czy innych imprez. I ten alkohol jest dostępny w normalnych, zdrowych relacjach. Można usiąść, kupić, wypić, jeżeli ktoś ma ochotę. Jeżeli coś jest dostępne, jeżeli coś jest otwarte, to sam wiem po sobie, że to nie przyciąga. Nie trzeba tego alkoholu przemycać, nie trzeba gdzieś tam na siłę kombinować. Ja prowadząc klub sportowy mogłem sprzedawać piwo 3,5%. To praktycznie żadna zawartość alkoholu, bo taka jest norma w Polsce, jeżeli chodzi o obiekty sportowe. Natomiast na lożach VIP, w pokojach degustacyjnych podawaliśmy wszystko i to było normą, więc pewien alkohol był dla ludzi wybranych, których chcieli, a kibic musiał się tylko ograniczyć do piwa w plastikowym kubku, bo nie mógł wypić tego z butelki. Tych ograniczeń naprawdę było dużo. Ja jestem oczywiście za tym, aby prowadzić zdrowy tryb życia, a bardziej bym się tu nastawił na to, aby edukować, rozmawiać, pokazywać. I to myślę, że da efekty. Spożycie alkoholu w Polsce, jak i w Europie spada. Rok do roku, z tego co czytałem, jest to około 7% i nie potrzeba żadnych zakazów, nie potrzeba nakazów, nie potrzeba ograniczeń. Sprowadzamy czasami rzeczy proste do absurdu i mam nadzieję, że ta ustawa w tym kształcie nie przejdzie.
2: A jak to wpłynie właśnie na przedsiębiorczość, na małych producentów, na lokalnych producentów?
1: To jest kolejny aspekt, jeżeli chodzi o małych producentów, o winiarzy, o małe browary. Ja jestem człowiekiem, który wychował się i mieszka w Zielonej Górze. Wokoło mamy pełno winnic. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu wszyscy mówili: bierzcie w swoje ręce, uprawiajcie winorośla, produkujcie wino, odnawiajcie browary. Były dotacje, były różnego rodzaju akcje, a dzisiaj jest odwrotność. Tym ludziom się robi wszystko pod górkę, ogranicza im się sprzedaż, zamykają się pola manewru i tak naprawdę zostawia ich się na pastwę losu. W Zielonej Górze również rok do roku od wielu lat organizowane jest winobranie. Trwa przez tydzień święto wina, dlatego że Zielona Góra jest stolicą winiarstwa, stolicą wina. Jeżeli ta ustawa by przeszła, to możemy zapomnieć o tym, co było przez wiele lat w Zielonej Górze. Małe lokalne browary, małe lokalne winnice i tak mają ciężko. Nie mogą sprzedawać przez internet albo w sposób ograniczony, bo ustawa związana z alkoholem chyba była pisana, kiedy internetu nie było i do dzisiaj tak do końca nie wiemy, czy można komuś wysłać butelkę wina, bo ja będąc z Zielonej Góry, chcąc kupić wino produkowane chociażby pod Rzeszowem z winnicy Półtorak, to bym musiał specjalnie jechać do Rzeszowa. Natomiast jeżeli będę chciał kupić to wino, to normalnie w cywilizowanym świecie dzisiaj stuka się i zamawia wino, jak i inne produkty. U nas jest wielki problem, bo ktoś rzucił hasło, że dzieci mogą kupować przez internet. Jak znam życie, to trzeba użyć dorosłej osoby karty, trzeba czekać 2-3 dni, aż paczka przyjdzie i ta paczka musi iść do rąk własnych, więc ciężko sobie wyobrazić, żeby jakieś dziecko 15, 13, 17-letnie zamawiało przez internet, jak myślę, że sobie dobrze poradzą, tak jak my też będąc młodzi radziliśmy sobie i chyba nikt tego nie ukrywa. Wpływ tej ustawy będzie miało taki skutek, że uderzy zarówno w dużych, jak i w małych. Ale ten mały ma bardzo ciężko, ma ograniczone pole manewru, ma ograniczone kanały sprzedaży, ma ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o produkcję. Ten duży sobie poradzi, jak nie na rynku polskim, to na rynku zagranicznym, bo duży jest w korporacji. Natomiast my powinniśmy szanować tych ludzi, którym kiedyś w jakiś sposób nakazaliśmy i pomogliśmy, aby wzięli się właśnie za winnice, za browary, bo dzisiaj od nich się odwracając, no to tak naprawdę powstaje jakiś dom wariatów, za przeproszeniem.
3: Marek Wesoły, poseł na Sejm RP. Ustawa, którą proceduje się w Sejmie o zakazie reklamy alkoholu, może mieć ogromny wpływ na branżę browarniczą, na gospodarkę, bo to nie tylko na branżę browarniczą. Wiemy o tym, że tak duże przedsiębiorstwa zawsze, z takimi dużymi przedsiębiorstwami zawsze kooperują również inne firmy. Zakaz reklamy zawsze jest zagrożeniem tego, że te firmy będą miały mniejszy zasięg, mniejszą sprzedaż, mniejsze możliwości. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu, no te firmy będą szukały innych rozwiązań, być może poza granicami kraju, a więc straci na tym gospodarka polska, być może zyskają nasi sąsiedzi, Czesi, Niemcy, tam gdzie będzie można się reklamować, tam gdzie będzie można korzystać z nośników medialnych. Ta ustawa będzie miała ogromny wpływ na kwestię związaną z życiem społecznym. Dzisiaj wiemy o tym, że no browary są to firmy działające na rynku, do których zwracają się o sponsoring również kluby sportowe, ale nie tylko kluby sportowe, bo i samorządy współpracują z browarami. W wielu miastach te browary są rdzennie związane ze swoimi samorządami, z tymi miastami. Zakaz reklamy niejako zrywa ten kontakt. Nie pozwala się w jakiś sposób promować w ramach funkcjonowania w tym łączności ze społeczeństwem. Dlatego uważamy, że ta reklama jest zbyt daleko idąca, a przede wszystkim zniszczy to, co udało nam się przez wiele lat w ramach tego, co zawarliśmy w ustawie, która dzisiaj funkcjonuje, co udało nam się przez wiele lat wypracować. Wiemy o tym, że spożycie alkoholu spada, więc uważam, że dzisiejsze przepisy prawa skutkują dobrymi rozwiązaniami i być może nie trzeba wylewać dziecka dzisiaj z kąpielą. Oglądając telewizję, widzimy dzisiaj, że sport bardzo chętnie korzysta i to sport na wysokim poziomie. Patrzmy, Liga Mistrzów Piłce Nożnej na bardzo wysokim poziomie. Korzysta bardzo chętnie z pieniędzy sponsorskich pozyskiwanych z browarów i w niczym to nie przeszkadza. Funkcjonuje to dzięki temu też. My oglądamy transmisje sportowe w telewizji, widzimy te reklamy. To też będzie się kłóciło. Nie możemy być samotną wyspą. Jesteśmy dzisiaj w świecie internetu, w świecie, w którym globalny świat staje się taki malutki. Nie można udawać, że się jest oderwanym od całej rzeczywistości. Nie wolno budować takiego prawa, które będzie stało w sprzeczności z tym, co nas otacza.
2: A czy to może mieć też wpływ na przykład na prawa do transmisji, do organizacji rozgrywek sportowych?
3: Ja jestem przekonany, że oczywiście gdzieś pośrednio w ramach umów może to mieć wpływ na takie rozwiązania, na prawa do transmisji, czy też na to, w jaki sposób są pozawierane umowy, no bo przecież też pamiętajmy o tym, że wiele klubów ma umowy sponsorskie i te umowy sponsorskie trzeba wypełniać. Poza tym pamiętajmy, że w sporcie to są organizacje międzynarodowe, to są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, rozgrywki międzynarodowe, Liga Mistrzów, Puchar UEFA i tak dalej. To też może rzutować na to, w jaki sposób te nasze kluby będą się tam musiały prezentować, czy też będą musiały realizować tamte zapisy, które są wymagane na przykład przez Ligę Mistrzów, więc będzie to również konfliktogenne, jeśli chodzi o przepisy prawa. Jeśli chodzi o piwo bezalkoholowe, to ja jestem przekonany, że udało nam się bardzo wiele zrobić. To, że dziś piwo bezalkoholowe stało się niejako pewnego rodzaju trendem, nie jest już niczym wstydliwym. Dzisiaj zarówno młodzi ludzie, jak i też kierowcy, starsi ludzie korzystają chętnie jako napój zastępczy zamiast alkoholu z piwa bezalkoholowego i to udało nam się to zrobić przez wiele lat właśnie też dzięki temu, że zmieniła się kiedyś ustawa, że browary szukały nowych rozwiązań i dzisiaj piwo bezalkoholowe jest niejako pewnego rodzaju modą. Szkoda byłoby spowodować, żeby ta rozwijająca się część browarnicza, żeby dzisiaj podupadła, no bo przecież bez reklamy będzie im zdecydowanie ciężej.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: W przypadku hulajnóg elektrycznych na pierwsze miejsce wysuwa się niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Aż 50%, niespełna 50% wypadków właśnie jest przyczyną niedostosowania prędkości. Drugi taki grzech główny użytkowników hulajnóg to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Kiedy mówimy o rowerzystach, to również oczywiście niedostosowanie prędkości, ale tutaj częściej dochodzi nieustąpienie pierwszeństwa. No przy motocyklistach jednak prędkość. Tutaj jednak nawiązałbym do kampanii z jesieni. Mistrzu zwolni, a dodatkowo dołożyłbym dzisiaj to hasło tej dzisiejszej kampanii. Mistrzu pomyśl. Pomyśl to znaczy jedź z rozwagą, ale też i zwolni, bo ta prędkość jednak zabija.
2: Wszyscy obserwujemy, że wraz z zwiększającą się popularnością jednośladów, no niestety zwiększa się też liczba wypadków. Na szczęście, jeżeli chodzi o rowery, nie jest to tak dostrzegalne, natomiast no, hulajnogi stały się w pewnym sensie plagą polskich miast i stały się też przyczyną wielu wypadków, szczególnie wśród bardzo młodych ludzi. Tych wypadków jest 2-3 razy więcej w tym roku niż to było w roku poprzednim. 3/4 rowerzystów nie używa kasków z wielu przyczyn, również tak banalnych jak lęk o fryzurę. I aż 45% osób korzystających z hulajnóg nie używa kasków.
3: Musimy zacząć myśleć o prewencji, nie leczeniu, ale prewencji. Ten gram prewencji jest wart dużo więcej niż kilogram leczenia. Dlatego, bo jeżeli ja będę miał leczyć dziecko z ciężkim urazem głowy, ja wiem o tym, że jego wyniki leczenia są dużo gorsze statystycznie. Natomiast jeżeli to dziecko założy kask na głowę, to ten uraz statystycznie będzie mniejszy i wtedy wyniki tego leczenia są dużo lepsze.
1: 3 czerwca wchodzi nowy przepis regulacji ustawy o prawo o ruchu drogowym, który będzie nakładał obowiązek używania kasków ochronnych w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Ten obowiązek niewątpliwie spoczywa w głównej mierze na opiekunach i rodzicach, ponieważ to oni będą ponosić odpowiedzialność, jeśli te osoby nie będą używały kasków ochronnych. Ale my jako Polska Policja rekomendujemy, aby te kaski używać w każdym przedziale wiekowym.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Zdarzeń z udziałem rowerzystów jest dość spora liczba. Ona tak naprawdę sięga około 10% wypadków wszystkich odnotowanych w Polsce. To jest jednak liczba nadal dla nas nieakceptowalna, pomimo tego, że jest znaczny spadek tych wypadków.
2: Rower stał się codziennym zjawiskiem społecznym. Przebadaliśmy Polaków w grupie 18-65. W tej właśnie grupie jest 24 miliony Polaków, z których, uwaga, 80% jeździ na rowerze. Oznacza to, że 19 milionów Polaków jeździ na rowerze. Z tych 19 milionów 80% deklaruje, że jeździ na rowerze również poza sezonem.
1: Rosnąca liczba rowerzystów na drogach po pierwsze na polską policję nakłada wiele zadań. Rowerzystów traktujemy jako niechronionych uczestników ruchu drogowego i jest to taki priorytet dla polskiej policji, aby tych niechronionych uczestników bardzo mocno otoczyć opieką. Żeby bezpiecznie móc się poruszać, to też trzeba umieć się chronić. Oczekujemy od wszystkich uczestników ruchu rowerowego, aby stosowali kaski rowerowe. To jest po pierwsze. Aby stosowali odzież, która jest odzieżą jaskrawą, bądź miała w sobie elementy odblaskowe. Ale bardzo też mocno zachęcamy do używania oświetlenia nawet w dzień.
2: Rowerzysta wsiada na rower bez egzaminu. Być może zdał go kiedyś, będąc w szkole podstawowej, ale było to dawno i prawdopodobnie wiele zapomniał z przepisów drogowych, albo i przepisy się zmieniły. Więc no, wydaje nam się, że głównym problemem to jest właśnie brak znajomości przepisów.
1: Kampania, która została zapoczątkowana przez PZU, w której jesteśmy partnerami, tak naprawdę ma podnieść poziom edukacji i wiedzy.
2: Rowerowa Polska PZU to program wielowątkowy. Mówimy o nim, że to jest platforma albo że to jest koalicja. Chcemy przede wszystkim skupić się na promowaniu kultury jazdy na rowerze, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W praktyce jest to jeżdżące miasteczko rowerowo-prewencyjno-zdrowotne, które ma w sobie miasteczko rowerowe dla dzieci, badania dla dzieci i dorosłych, badania lekarskie, ale też elementy edukacji, elementy takie nazywałabym interaktywne, symulacje zdarzeń w ruchu drogowym, czyli symulator dachowania i symulator zderzenia hulajnogi z samochodem i tym podobne elementy. W zależności od tego, ile będziemy mieć miejsca, mówiąc praktycznie, to tam będziemy stawiać na zaproszenie właśnie samorządów lub organizacji.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Cześć, tu Margaret. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiopraga.pl.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Anna Dębicka, dyrektorka programu MSC Polska. Według najnowszego raportu FAO produkcja ryb i owoców morza jest na stałym poziomie. Brak wzrostu w ostatnich latach spowodowany jest na pewno sytuacją pandemiczną, ale również możliwościami produkcyjnymi mórz i owoców morza. Bardzo ważne jest to, żebyśmy poławiali ryby w sposób zrównoważony. Raport zwraca szczególną uwagę na konieczność transformacji rybołówstwa w sposób odpowiedzialny, tak żeby można było łowić więcej ryb w przyszłości. Największymi producentami, poławiaczami ryb i owoców morza na świecie są Chiny, Wietnam i wiele krajów azjatyckich. Coraz większe znaczenie ma również akwakultura. Od kilku lat spożycie kształtuje się na poziomie ponad 20 kg ryb i owoców morza na osobę na całym świecie. Jest to średnia światowa, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to jest około 14 kg. Jednakże według Banku Światowego prognozy są, że to spożycie może wzrosnąć nawet do 25 kg na osobę, co przy rosnącej populacji, którą ocenia się na około 10 miliardów w 2030 roku, powoduje, że to jest kluczowe, zdrowe, zwierzęce białko, które może zaspokoić potrzeby żywieniowe całej populacji. Dlatego tak kluczowe jest, żeby to białko mogło być stale nam dostarczane. Dziś morze i oceany stoją przed bardzo dużymi wyzwaniami, spowodowanymi głównie działalnością człowieka. To przede wszystkim są zmiany klimatu, które powodują zaburzenia w ekosystemie morskim, jak również niewłaściwe zarządzanie zasobami. Często są ryby przeławiane lub łowione w sposób niewłaściwy, w niewłaściwych miejscach czy niewłaściwymi narzędziami. Wiele organów administracyjnych zwraca uwagę tylko na stan zdrowia danego stada, które poławia, ale to stado jest zależne od całego morskiego ekosystemu. I tu z odpowiedzią przychodzi program MSC, który oprócz badania samego stanu zdrowia stada również zwraca uwagę na to, czy ekosystem jest traktowany właściwie, czy nie ma przyłowów innych gatunków i również czy jest odpowiednie zarządzanie. To zarządzanie jest kluczowe, tak żebyśmy strategicznie myśleli o tym, co będzie dzisiaj, jutro i za kilka lat. FAO szczególną uwagę zwraca na niebieską transformację. Niebieska transformacja to jest sposób, w jaki możemy zmienić nasze podejście do mórz i oceanów. Nie tylko go eksploatować, ale go przede wszystkim szanować i traktować tak, żeby dostarczył nam pożywienia dla ciągle rosnącej populacji. Zwiększenie ilości zrównoważonych połowów może spowodować, że będziemy mieli o 16 milionów ton więcej ryb dostępnych do wyżywienia naszej planety. To jest zaspokojenie potrzeb na białko ponad 70 milionów ludzi. Niebieska transformacja powinna bazować na zrównoważonym rybołówstwie, czyli takim, którym holistycznie podchodzi do zarządzania morzami i oceanami. Tak, żeby nie patrzeć tylko na zdrowe stada ryb, ale również na cały ekosystem, bo dzięki zdrowemu ekosystemowi mamy zwiększone zasoby ryb i owoców morza. A pamiętajmy, że wzrost ilości ryb to jest zwiększenie ilości dostępnego białka, które żywi ponad 3 miliardy ludzi i daje bezpośrednio zatrudnienie blisko 60 milionom ludzi na świecie. A co dodatkowo, jest to najzdrowsze zwierzęce białko, jednocześnie bardzo niskoemisyjne, czyli ograniczamy zmianę klimatu i możemy zdrowo się odżywiać, zwiększać odnawialne zasoby i zapobiegać utracie pracy, jak również braku żywności dla rosnącej populacji. Należy podkreślić, że ryby i owoce morza stanowią źródło bardzo zdrowego białka, które jednocześnie jest niskoemisyjne, czyli ma bardzo mały wpływ na naszą planetę i na zmiany klimatu, a jednocześnie zrównoważone połowy doprowadzają do odnawialności tego źródła białka, które może zapewnić dodatkowe wyżywienie wielu ludzi na świecie.

I kiedy mówisz do zabawek,

Szymon Zawodny Quintet to kolejny zespół, kolejny artysta, który zagra w naszej jazz-sieście w Radio Praga, rzecz jasna. Z płyty The Fragmentation of Mind. Szymon Zawodny Quintet to zespół złożony z muzyków trójmiejskiego środowiska. W skład zespołu wchodzą Szymon Zawodny, grający na saksofonie altowym, flecie oraz zajmujący się, rzecz jasna, kompozycjami, przynajmniej na tej płycie. Szymon Kowali, grający na saksofonie tenorowym oraz saksofonie sopranowym. Dominik Kisiel, grający na fortepianie. Konrad Żołnierek, grający na kontrabasie. I perkusją zajął się niejaki Mikołaj Stańko. Po debiutanckim albumie Szymon Zawodny Quintet Zero Waste, nagrodzonym Fryderykiem w 2025 roku w kategorii fonograficzny debiut roku jazz, nadszedł czas na przedstawienie nowego materiału zespołu. I tym materiałem właśnie jest płyta The Fragmentation of Mind. Płyta ta to metaforyczny przekaz inspirowany komputerowym pojęciem defragmentacji dysku, czyli operacją łączenia rozproszonych fragmentów plików w logiczny ciąg w celu ich lepszego pogrupowania i scalenia. W przypadku umysłu defragmentacja odnosi się analogicznie do nieustannego i niekiedy podświadomego procesu porządkowania własnych myśli oraz wydobywania najważniejszych wspomnień, inspiracji i doświadczeń, które codziennie kształtują każdego z nas w jeden i niepowtarzalny sposób. To też w taki unikatowy sposób powstały utwory na ten album. Całość przepuszczona została w większym lub mniejszym stopniu przez pryzmat subiektywnej perspektywy autora. Na płycie znajduje się 11 kompozycji, których tytuły bazują na abstrakcyjnych skojarzeniach, różnorodnych wspomnieniach, inspiracjach i doświadczeniach, czy wreszcie na bardziej bezpośrednich odniesieniach do nomenklatury świata komputerów czy anatomii mózgu człowieka. Koncert premierowy tej płyty odbył się 27 marca tegoż roku na festiwalu Jazz Jantar w Gdańsku. I od tego dnia można też już kupować tą płytę. Dobrze, drodzy Państwo, Szymon Zawodny Quintet z płyty The Fragmentation of Mind. Zagra nam dwa utwory, niech spojrzę. Pierwszym będzie The Fragmentation, rzecz jasna, czyli utwór tytułowy, a potem Wisdom Protocol. Słuchajmy.

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartu Mejkania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Radio Praga.
3: Kolejne trzy utwory, a właściwie piosenki, pochodzą z albumu Piosenki miłosne wczesnej postkomuny i późnego kapitalizmu z numerem pierwszym pana Roberta Świstelnickiego. Album ten to, jak piszą przedstawiciele SJ Records, która tą płytę wydała, to jazzowo-poetycki sen o miłości w czasach wielkiej przemiany. W utworach wokalem popisali się wielcy polscy, najwybitniejsi polscy wokaliści okołodżezowi, tacy jak pani Grażyna Augustik, Jorgos Skolias, Wojciech Myrczek czy Natalia Kordiak. Instrumentalną maestrię czołowych przedstawiciele młodego pokolenia polskiego jazzu prezentują tu, jak ładnie ujęto w tym zdaniu, Marcin Pater, Paweł Palcowski czy Maciej Kitajewski, a wszystko to skomponowane i przedstawione przez lidera, twórcę płyty, pana Roberta Świstelnickiego. Piosenki miłosne są głęboko osadzone w tradycji organicznego, bogatego brzmieniowo i przestrzennego jazzu północnoeuropejskiego. Intensywnie eksplorują typową dla muzyki słowiańskiej nostalgię, nie stroniąc jednak ani od bluesowo-bopowego brudu, ani od piosenkowej bezpośredniości. Teksty Świstelnickiego, nacechowane symbolicznie i filozoficznie, odznaczają się neoromantyczną wrażliwością oraz tragikomiczną bezpośredniością. Posłuchajcie Państwo trzech utworów z tej płyty.
2: Radio Praga.

0: To jest Jazz Siesta w radiopraga.pl.
1: Radio Praga wybija rytm.
0: Edward Lee Morgan to kolejny muzyk jazzowy, którego historią przytoczymy w Jazz Sieście. To urodzony 10 lipca 1938 roku w Filadelfii amerykański trębacz jazzowy i przedstawiciel hard bopu. Edward rozpoczął naukę gry na trąbce w wieku 13-14 lat, kiedy to dostał na urodziny swoją pierwszą trąbkę od siostry Ernestyny, starszej troszkę, no nawet nie tak troszkę, o 10 lat, a tą trąbkę wspólnie zasponsorowały mu razem z mamą, ich mamą. Lee Morgan, mając 18 lat, dołączył do zespołu Dizzy'ego Gillespiego, z którym występował przez okrągłe 2 lata. W 1956 roku, już w swojej ugruntowanej pozycji w muzyce jazzowej, na rynku muzyki jazzowej, związał się z wytwórnią Blue Note, pod której szyldem, moi drodzy Państwo, nagrał nawet aż 25 płyt. Największy wpływ na jego grę wywarł Clifford Brown, u tego znakomitego trębacza pobierał lekcje przed jego niestety przedwczesną śmiercią. Do zespołu Arta Blackleya Jazz Messengers dołączył w 1958 roku. Tam też ujawnił swój talent solisty i kompozytora. Występował z Blackleyem przez kilka lat, niestety ciągotki do narkotyków spowodowały wyrzucenie z zespołu i swoją zawodową bezczynność. W swojej zawodowej bezczynności trwał 2 lata i w tym czasie wrócił do rodziny w Filadelfii. Koniec Lee Morgana jest końcem wybitnie nadającym się na scenariusz filmowy, bo był to dość szalony człowiek za życia i w taki dość szalony sposób też zginął. Został po prostu zastrzelony przez swoją towarzyszkę życia Helen Moore w popularnym nowojorskim klubie jazzowym Fluk. Narzeczona jego partnerka za to zabójstwo była sądzona. Za to zabójstwo, nazwane zabójstwem w afekcie, była sądzona. A czy skazana, tego źródło, z jakiego czerpie tą informację, nie podaje. Edward Lee Morgan w 2 utworach dla Państwa. Pierwszym będzie The Sidewinder, a drugim Whisper Nut. Edward Lee Morgan w Jazz Sieście. Serdecznie Państwa zapraszam do odsłuchu.

Kwartet The Forest Tuner wymyka się z głównego nurtu wschodzących zespołów jazzowych. Najbardziej ceni prostotę, przez co tworzy muzykę przejrzystą i bogatą w piękno akustycznego brzmienia instrumentu. Dziecięce niemal melodie opowiadane są przez muzyków z ogromną dojrzałością. Muzyka kwartetu urzeka tanecznością, poczuciem humoru i szczerą radością płynącą od wykonawców. The Forest Tuner powstał w 2014 roku z inicjatywy Szymona Białoruckiego po okresie studiów, który odbył w Hochschule Luzern, rzecz jasna w Szwajcarii, kształcąc się u wybitnego puzonisty Nilsa Wograma. Kwartet The Forest Tuner to połączenie kreatywnych osobowości Mateusza Sobiechowskiego, Adama Tadela, Piotra Budniaka oraz Szymona Białoruckiego, studentów i absolwentów Akademii Muzycznych w Krakowie i Katowicach. Mają oni w swoim dorobku nagrody i występy na największych festiwalach jazzowych w Polsce i w Europie. To Ghetto Jazz, Bee Jazz, Europa Fest, Warsaw Summer Jazz Days, Jazz Juniors, Krokus Jazz Festival, Czech Jazz Contest oraz szereg innych. Członkowie zespołów współpracowali lub nadal współpracują między innymi z artystami takimi jak Janusz Muniak, Mike Russell, Zbigniew Namysłowski, to raczej współpracowali, Ori Dakari, Jan Smoczyński czy Nikola Kołodziejczak. The Forest Tuner to Szymon Białorucki, Mateusz Sobiechowski, Adam Tadel i Piotr Budniak. W Jazzieście zaprezentujemy ich trzy utwory. To będzie Marta, to będzie utwór, który nosi tytuł Jakieś miasto w Szwecji i na koniec Mały Miś, Duży Miś. The Forest Tuner, Radio Praga.pl. Serdecznie zapraszam do słuchania.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Piosenki, komedy bez słów to album, którym zajmiemy się w tej chwili w naszej jazz sieście. To album, w którym Piotr Schmidt sięga po jedne z najbardziej rozpoznawalnych melodii Krzysztofa Komedy, nadając im nowe życie w formie instrumentalnych narracji. To muzyka zakorzeniona w filmowej poetyce lat

0: Radio Praga.
1: Opowieścią kluczową rolę odgrywa tu zespołowa chemia oraz świadome operowanie ciszą, barwą oraz dynamiką. Album jest zapisem koncertu na żywo, premierowego wykonania materiału podczas festiwalu Love Polish Jazz. Dzięki temu zachowuje energię chwili, organiczne brzmienie i autentyczność wspólnego muzykowania. Piosenki Komedy bez słów to spotkanie tradycji z nowoczesnością, hołd złożony jednemu z najważniejszych polskich kompozytorów, a zarazem osobista, dojrzała wypowiedź artystyczna czołowego trębacza polskiej sceny jazzowej. Drodzy słuchacze, piosenki Komedy bez słów, album ów nagrali Piotr Schmidt na trąbce, Grzech Piotrowski na saksofonach, Mino Cinello na instrumentach perkusyjnych, Paweł Tomaszewski na fortepianie, Michał Barański grający na kontrabasie oraz Sebastian Kuchczyński grający na perkusji. Dla Państwa dwa utwory z tej płyty. Pierwszy nazywa się Le Depart, a kolejny to Naughty Bill. Posłuchajmy.

0: Radio Praga. Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To jest Jazz Siesta w radiopraga.pl.
1: Radio Praga, Radio Praga.
0: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Praga.
3: Dzień dobry, tu Artur Dudkiewicz. Witam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Zapraszam do posłuchania utworu z mojej najnowszej płyty Od dźwięku do ciszy, czyli od zewnętrznego zgiełku do wewnętrznego świata harmonii.

0: Radio Praga.
1: Czes, siesta, Radio Praga, Damian Sawicki, przed nami kolejni artyści. Schmidt, Święs i Frankiewicz popełnili płytę, która się nazywa Eter i którą otrzymaliśmy dzięki wydawnictwu SJ Records. Otóż płytę myślę, że ciekawie i uważnie opisali niektórzy dziennikarze zajmujący się jazzem w naszym kraju i też dwa z kilku cytatów chciałbym dzisiaj Państwu przytoczyć, żebyście mogli się dość fajnie wczuć w atmosferę płyty, a potem oczywiście trzy utwory z tej płyty dla Państwa zagramy. Adam Dobrzyński z portalu Ale Muzyka oraz z Jazz TV o płycie Ether napisał tak. Krążek jest improwizacją trójki wybitnych instrumentalistów, w której artyści malują przestrzenie dźwiękowe oraz emocjonalne w czasie rzeczywistym, rozwijając spontanicznie rodzące się motywy oraz eksplorując płaszczyzny energetyczne i wyrazowe, często zahaczające o niuanse i detale brzmieniowe. Kluczem do powstania albumu jest wzajemna i nieustanna interakcja oraz niemal metafizyczne wyczucie chwili. Marek Romański z Jazz Forum dodaje: Eter to pokaz kreatywności i współodczuwania muzyki przez trzech obdarzonych niezwykłą wyobraźnią artystów. Jest w niej ogromna przestrzeń, którą wypełniają swoimi partiami muzycy. To tajemniczy, zapraszający do siebie świat improwizacji i artystycznej intuicji. O tej intuicji, o tej improwizacji, o tych i tych trzech muzyków, a więc Schmidt, Święs, Frankiewicz, posłuchacie Państwo w trzech utworach, płyta Eter, wydawnictwo SJ Records. Słuchamy.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Składam i zmrok, pod lipiec składam i zmrok. Nie śpię, bo spotkasz, chcę w mieście.

Radio Praga.

aye, aye, sir.

I witam ciepło i serdecznie słuchaczy Radia Praga w programie Eurodance i Disco, muzyka dyskotekowa lat 80. i 90. Dziś 13 czerwca, sobota. Zapraszam na kolejny program z tej serii. Od 15 do 17 będę grał, tak jak zawsze. I muzykę, wiadomo, elektroniczną, dyskotekową, taneczną, melodyjną. Do tańca i do zabawy, a także do słuchania. Zapraszam więc, prowadzący Piotr Pęchowski, witam jeszcze raz. I dziś grać będę różnych wykonawców. W większości, właściwie wszystko będą to utwory z lat 80. Zagrałem już na początek dwójkę wykonawców. Pierwsza była CC Catch, utwór Good Guys Only Win in Movies w wersji maxi, a przed chwilą supergrupa Bad Boys Blue i utwór Hungry for Love w wersji maxi. Przed nami kolejne nagrania. Dziś zagram takich wykonawców m.in. jak Cliff Turner, to Italo Disco, Claudia T, to Space Synth śpiewany, także grupa Detora Life, Facts and Fiction, Fancy, Grant Miller, Sandra, no różni wykonawcy, także do godziny 17 zapraszam do słuchania i życzę dobrej zabawy. Przed nami kolejne nagrania, w takim razie cztery utwory, czwórka wykonawców. Pierwszy będzie Cliff Turner, utwór Moonlight Affair w wersji maxi, następnie Claudia T, to już mówiłem, utwór Fatal Destination, wykonawczyni Space Synth w wersji maxi utwór. Jeszcze grupa Detora Life, Hit Run Lover. I grupa Facts and Fiction, Give Me the Night w wersji maxi. Eurodance i Disco w Radiu Praga.

i przedstawiłem cztery przeboje różnych gatunków muzyki elektronicznej, tanecznej, czwórkę wykonawców. Pierwszy był Cliff Turner, to Italo Disco, Moonlight EP, wersji maxi. Następnie Claudia T, Fatal Destination, także wersji maxi. Grupa The Tour Alive, Hit and Run Lover i przed chwilą Facts and Fiction, Give Me the Night wersji maxi. Przed nami kolejni wykonawcy, kultowy przebój Fancy'ego, Lady of Ice, następnie Freddie Mercury, Living on My Own, wersji Extended Mix, Grant Miller, to także Italo Disco, jego przebój Red for Love i ponownie Fancy, Lady O, wersji Extended Mix.

I przedstawiłem cztery utwory, cztery przeboje, trójki wykonawców, Fancy, Lady of Ice, następnie Freddie Mercury, wokalista sławnej grupy Queen, utwór Living on My Own, wersji Extended Mix, także Grant Miller, Red for Love i ponownie Fancy przed chwilą, Lady o wersji Extended. I teraz rozpoczynam już drugą godzinę dzisiejszego programu Eurodance i Disco i pięć utworów i pięcioro wykonawców. Grupa Dead or Alive ponownie utwór Turn Around and Count to Ten, remix z 2003 roku. Następnie grupa Hypnosis, utwór Pulsar. To już Space Synth, jeszcze raz także wykonawca Space Synth, Prodomo, dodam, że to polski producent i muzyk tego gatunku muzycznego i utwór Convoy. Następnie wykonawca, który nazywał się T-Arc i przebój Undercover Lover i jeszcze Savage, I'm Losing You w wersji Maxi.

i przedstawiłem kilka nagrań tanecznych, dyskotekowych z lat 80., a były to w kolejności grupa Dead or Alive, utwór Turn Around and Count to Ten, remix na 2003 rok, następnie wykonawca o nazwie Hypnosis, utwór Pulstar, Prodomo z utworem Convoy, T-Arc, Undercover Lover i przed chwilą Savage wyśpiewał nam I'm Losing You w wersji maxi. Teraz dwójka wykonawców, zespół Silent Silk i utwór Sip Dab Dua, następnie Sheila Stewart i utwór It's You.

I przedstawiłem dwa utwory. Pierwszy był grupy Silent Circle, popularnej w latach 80. utwór Sip Dab Dua. Następnie Sheila Stewart zaśpiewała nam utwór It's You, to wykonawczyni Space Sand. Przed nami kolejne dwa utwory. Dwójka wykonawców, bardzo popularna piosenkarka lat 80., także późniejszych. Sandra, utwór Everlasting Love, 12 PVL Mix. I następnie jeszcze Mozart, utwór Many, wersja Maxi.

Money. I przedstawiłem Sandrę w utworze Everlasting Love, 12 PWL Mix, a przed chwilą Mozart, wykonawca Italo Disco i utwór Money w wersji Maxi. I to tyle by było na dziś. Jeszcze jeden utwór na koniec zaprezentuję. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne programy Eurodance w soboty od 15 do 17. Zaprasza Piotr Pęchowski, prowadzący. Za dzisiaj już dziękuję. I na koniec jeszcze ponownie grupa Silent Circle i ponownie utwór Moonlight FR, który zaprezentowałem w pierwszej godzinie wersji maxi. W pierwszej godzinie śpiewał go Cliff Turner. A więc Silent Silk, a ja dziękuję i do usłyszenia.

0: Radio Praga.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

zawarte kopalnie. Zalone szyby. Zerwane liny. Wygasłe huty. Ino wiatr zapach węgla niesie. Puste chałupy. Smutek i lęk przed jutrem. Strach przed życiem. Ino chłód. I ból. To koniec.

życie jak co dzień, zaś pchają w milczeniu, zaś pchają.

Kaj zastygły płomień do polosie. Kaj górnik patrzy dziennie śmierci w oczy. Kaj ludzie stoją wierni. Tom, Heimat mój!

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie w audycji Na Pradze. Ja się nazywam Damian Sawicki, jestem gospodarzem albo i gospodynią tego programu i będę się starał zabawić Państwa przez najbliższe dwie godziny do godziny 22. Drodzy moi kochani słuchacze, jak w każdej audycji na żywo staram się mieć swoje, tutaj w studio czy też telefonicznie gości. No i udało się to cudownie zrealizować również dzisiaj, bo gości będę miał dwoje, właściwie dwie organizacje, tak to nazwijmy. Już ze mną w tej chwili pierwszy gość, Andrzej Witkowicz. Witam cię, Andrzeju.
1: Bardzo mi miło, dzień dobry.
0: Andrzej reprezentuje dwie instytucje, dwie firmy, o których będziemy rozmawiali, ponieważ dziś wracamy do naszego fajnego, wydaje się, pomysłu dotyczącego praskiego przedsiębiorcy. Będziemy rozmawiali o tym, jak się robi biznes na Pradze i czy to się udaje, czy nie. I Andrzej nam o tym wszystkim poopowiada, a później koło godziny 21, mam nadzieję, w składzie ważnym i istotnym dołączy do nas grupa River Ross. Dzień dobry jeszcze raz, witaj Andrzeju, bardzo się cieszę, że dotarłeś.
1: Dzień dobry, witaj. Również się bardzo cieszę.
0: Słuchaj, Safe and Sound to jest firma, to jest instytucja, to jest organizacja, to jest no twoje miejsce pracy, która to powstała i ma miejsce na Pradze i w której to muzycy mogą poszaleć na swoich ukochanych instrumentach. Mało tego, mogą poszaleć i przy okazji mogą jeszcze nagrać bardzo dzięki waszej wsparciu technicznemu, bardzo dobry materiał.
1: Tak jest, dokładnie tak. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Ja jestem tutaj po to, aby właśnie trochę opowiedzieć, czym się zajmujemy. Z racji tego, że pan redaktor właśnie prowadzi taki cykl audycji Praski Przedsiębiorca. Działamy właśnie na Pradze. Uważamy, że jest to świetne środowisko do tego, aby takie inicjatywy, no akurat takie jak nasze, artystyczne, rozwijać. Może opowiem, skąd w ogóle pojawił się pomysł na salę.
0: O to cię miałem właśnie zapytać, bo jakby ja wiem, że w którymś momencie sporo powstawało sal prób, ale to raczej były takie próbki niedoróbki bardzo często i muzycy, którzy próbowali w nich grać, no narzekali. Powstawały płyty może przemyślane, może fajne i ciekawe w koncepcji, ale źle nagrane. A wasza?
1: Znaczy ja szczerze mówiąc nie chciałbym mówić źle o konkurencji, okay, bo wiem z jakimi trudnościami oni się mierzyli, my również się z tymi trudnościami mierzymy, ale wydaje mi się, że po prostu aby pokonać te przeszkody trzeba mieć na to pewną koncepcję. Uważam, że my tą koncepcję mamy, jakby nasze wyniki o tym świadczą, że chyba w sposób umiejętny prowadzimy ten biznes i umiejętnie tym zarządzamy.
0: No to powiedz, jak to się zaczęło?
1: No zaczęło się tak, że ten pomysł narodził się w zasadzie w głowie naszego szefa, Adama Krama, który słynie w tym środowisku artystycznym naszym z bycia właśnie takim twórcą innowacyjnych projektów muzycznych. Swoją drogą mam bardzo gorącą nadzieję, że uda się zaprosić tutaj do pana redaktora również Adama.
0: Ja też wejdę ci od razu w słowo. Moi drodzy słuchacze, zaczęliśmy od utworu grupy Wilki. Był to utwór Error, pewnie zwróciliście na to uwagę. I tam, już w tej chwili, nie wiem czy przy nagraniu tego kawałka i puszczanego w tej chwili w naszym radiu był, ale pan Adam Kram jest obecnie perkusistą grupy Wilki i wszyscy ci, którzy chodzą na te fantastyczne widowiska, jakie Wilki tworzą, mogą go na garach grającego zobaczyć.
1: Dokładnie.
0: Opowiadaj dalej.
1: Polecam bardzo posłuchać i iść na koncert Wilków. Wracając, z racji tego, że część naszej firmy to również aktywni muzycy występujący jako sidemeni u boku znanych artystów, no ta potrzeba rynku, żeby stworzyć taką przestrzeń właśnie do próbowania, była również jednocześnie naszą potrzebą. Oczywiście właśnie jako muzycy trudniący się tą formą artystyczną na co dzień mieliśmy jakieś tam rozeznanie w rynku w kwestii gdzie można takie próby zrobić, przygotowania do występów czy koncertów, ale po prostu wiele miejsc no, nie do końca spełniało nasze oczekiwania, no, nie do końca było tym, czym byśmy chcieli, żeby było. Również też słuchaliśmy głosów naszych znajomych muzyków, bo jednak to środowisko muzyczne jest dosyć wąskie i nie jest wcale takie szerokie. I oni też nam zaznaczali, że właśnie takiego dobrego miejsca no niestety nie ma, albo jest ich na tyle mało, że no ciężko na przykład o termin. Więc no z racji tego wywnioskowaliśmy, że w Warszawie takiego miejsca po prostu brakuje. Postanowiliśmy stworzyć taką przestrzeń i tworzyliśmy ją w ten sposób, jakbyśmy ją chcieli stworzyć dla siebie, bo szczerze mówiąc my też byliśmy swoimi pierwszymi klientami i też stąd wzięło się nasze hasło przewodnie, to główne, że jest to sala prób stworzona przez muzyków dla muzyków. Dostajemy takie zapytanie, często telefonicznie, mailowo i od razu pytamy, czego byście sobie na tej próbie życzyli? W sensie, co potrzebujecie? Wysyłamy takie zapytanie sprzętowe, no i dostajemy zwrotkę. Tam mamy wszystkie wymagania, które musimy spełnić, aby taką próbę u nas przeprowadzić. No z racji tego, że mamy naprawdę bardzo solidny backline, czyli to całe nasze zaplecze sprzętowe, nagłośnieniowe, czyli wzmacniacze, kolumny, systemy monitorowe, mamy najwyższej klasy, więc jesteśmy w stanie takie próby u siebie przeprowadzić. No i później przechodzimy już tak naprawdę po ustaleniu terminu, kiedy to robimy, przechodzimy do przygotowania takiej próby. No, przygotowujemy tą próbę przed przybyciem artysty, tak aby artysta, który już przyjdzie, w zasadzie mógł rozpoczynać tą próbę. My dbamy o każdy szczegół. No i przeprowadzamy próbę. Co nas wyróżnia, to też jest myślę warte zaznaczenia, że do każdej próby przypisany jest opiekun. I myślę, że to jest też taka rzecz, która nas wyróżnia, bo oprócz tego, że my też te próby często realizujemy, chociaż tutaj gwiazdy też lubią przychodzić ze swoimi realizatorami, których znają, ale my też jesteśmy w stanie w przypadku jakiejś absencji pomóc w tym zakresie. W każdym razie mamy opiekuna danej próby, który jest po to na tej próbie, aby tworzyć komfort danemu artyście.
0: Jasne. Wspomnieliśmy już tu na początku, że studio Safe and Sound mieści się na Pradze. Ja jeszcze tylko uzupełnię, że na Pradze Północ, niedaleko Ronda Starzyńskiego. Adresu nie pomnę, ale powiem Państwu, że to jest takim bardzo przyjemnym podwóreczku, w którym między innymi jest można coś dobrego zjeść, tak? Chyba jest właśnie też studio taneczne, z tego co kojarzę.
1: Nawet także dwa. Nawet i właśnie dwa. Chciałem zauważyć, tak no. W kontekście, jeżeli rozmawiamy tutaj właśnie o Pradze, to że właśnie ten adres Burdzińskiego 5, niech Państwo zapamiętają, ponieważ wydaje mi się, że tam stworzyła się swego rodzaju taka, no można powiedzieć, kolebka może artystyczna tego regionu, bo mamy tam właśnie tak, oprócz naszych sal prób, obok ma swoją salę zespół Lemon, który też jest znany, popularny, są gwiazdami. Oprócz tego mamy dwie szkoły tańca, oprócz tego mamy jeszcze studio reklamowe i filmowe na górze nad nami.
0: Drodzy Państwo, czyli oprócz Starej Pragi, oprócz miejsc związanych z ulicą Ząbkowską, oprócz tego regionu, z którego do Was w tej chwili nadajemy, a więc ulic Stalowej czy Szwedzkiej, dochodzi do tego na Pradze mniej może uczęszczany, ale równie zacny adres, czyli Burdzińskiego 6. Przepraszam. Ja jeszcze wrócę do tych gwiazd na chwilę, bo potem będę chciał z Tobą porozmawiać o tych mniej znanych, ale być może dzięki współpracy z Wami również niebawem już o nich usłyszymy. Czy pamiętasz, czy możesz powiedzieć, już tak w formie anegdoty nawet, z kim się fajnie, super pracowało, że było fantastycznie i że możesz poopowiadać, a z kim był kwas?
1: Znaczy powiem tak, kwasów nie było i to mówię z ręką na sercu, bo wydaje mi się, że muzycy, którzy zajmują się muzyką profesjonalnie, oni mają świadomość tego, że spotykamy się tam w pewnym celu. I my też mamy tego świadomość, zawsze jesteśmy przygotowani, więc kwasu, rozczarowania, czy danym artystą, tak jak jest takie przysłowie, że nie poznawaj swoich idoli, że lepiej nie poznawać swoich idoli, bo można się rozczarować. Nie mieliśmy takich doświadczeń. Raczej wszystkich artystów wspominamy przynajmniej bardzo dobrze. A co do takich bardzo miłych rozczarowań, no to mogę opowiedzieć o swoim takim osobistym, bo ja jestem w zasadzie fanem wilków od dzieciństwa. Nawet wygrałem kiedyś mini playback show w drugiej klasie szkoły podstawowej właśnie z piosenką Wilków. To powiem, że jak pierwszy raz spotkałem właśnie pana Roberta Gawlińskiego, to byłem oczarowany jego osobą. W sensie jest naprawdę bardzo miłym facetem, z którym świetnie się współpracuje, którego świetnie się słucha i który też świetnie słucha. I myślę, że to jest bardzo ważne. I super się patrzyło na jego... na niego podczas jego pracy. Widać było to ogromne doświadczenie, zarówno i sceniczne, i muzyczne, i myślę, że nasza cała ekipa mogła się wiele od niego nauczyć.
0: Dobrze. Pozdrawiamy Wilki, rzecz jasna. I jak najdłużej, oby jak najdłużej grali. Pozdrawiamy zresztą również pana Roberta Gawlińskiego. To spytam cię jeszcze o te zespoły, tak zwane, jak to ładnie ująłeś, hobbystyczno-amatorskie. Czyli te zespoły, które przychodzą popróbować.
1: Pomuzykować.
0: Jak dużo takich zespołów gra na tą chwilę i generalnie czy preferujecie jakieś po prostu kierunki?

0: Radio Praga.
1: Jesteśmy bardzo otwarci na wszystkie rodzaje muzyki, na wszystkie gatunki, ponieważ muzyka ma łączyć, nie dzielić.
2: Pięknie
1: powiedziane. Tutaj w ogóle nie ma takiego tematu nawet, że mielibyśmy kogoś nie wpuszczać ze względu na to, co gra. Staramy się pomagać i tworzyć ten komfort każdemu naszemu klientowi, niezależnie z jakim materiałem przychodzi, bo to jest jego materiał, więc on nie jest zły. On
2: ile
1: jest po prostu jego.
2: Próbuje teraz u was?
1: Szczerze mówiąc, w porównaniu do tych prób takich, bo też warto by było może słuchaczom opowiedzieć o tym, że tak naprawdę próby u nas dzielimy na dwa rodzaje. Są to próby klasyczne na tak zwanych paczkach, czyli z żywymi głośnikami, gramy na żywych instrumentach i słuchamy to z żywego głośnika. I na próby, które są bardziej takie profesjonalne, już stricte przeznaczone pod występy na scenach, przede wszystkim na dużych scenach, są to próby na tak zwanych uszach. Mm-hmm. I to są próby z systemami monitorów dousznych. I wtedy trochę to wygląda inaczej. W tym momencie proporcja jest taka, że większość naszych prób, które prowadzimy, to są próby klasyczne na paczkach. Ale to w zasadzie, szczerze mówiąc, tylko i wyłącznie z racji tego, że te próby na uszach, tak je nazwijmy, te bardziej profesjonalne, one wymagają po prostu więcej czasu. Nie jesteśmy w stanie aż tylu prób na uszach przeprowadzić w jednym czasie. No i też popytu na te próby nie jest tak dużo, bo tych profesjonalistów jest mimo wszystko mniej niż hobbystów.
2: To wejdę ci, przepraszam, słowo, czy te próby na uszach to jest to, co nosi miano jakby drugiej współdziałającej waszej domeny, tak, oprócz Safe Sound, sala prób, również jest to, co napisałeś mi w swoim biurze, jest coś takiego jak Safe Sound, technika sceniczna. To są te próby na uszy, czy to jest jeszcze coś zupełnie innego?
1: To jest jeszcze coś zupełnie innego, ale jest to takie, można powiedzieć, trochę przedłużenie naszej działalności, ponieważ faktycznie od kilku ładnych lat mamy za sobą już dziesiątki, setki udanych realizacji. Zajmujemy się również techniką sceniczną i produkcją takich wydarzeń jak eventy, jak koncerty, festiwale również mamy na swoim koncie, więc skoro jesteśmy w stanie odtworzyć warunki sceniczne dla artystów z najwyższej półki na sali prób, to jesteśmy również w stanie zorganizować ich koncert.
2: Jasne.
1: I pod względem właśnie technicznym, czyli nagłośnienie, scenę, światło, multimedia też do tego dochodzą, więc również zajmujemy się tym. Mamy w swoim zespole doświadczonych ludzi, którzy jeszcze nabierają doświadczenia, ale i jedni i drudzy są pasjonatami, więc nasz zespół jest bardzo zróżnicowany, ale łączy nas jedno, to jest profesjonalizm i to podejście do klienta. Chcemy te imprezy tworzyć klientem i my jesteśmy dla klienta, słuchamy jego potrzeb i po prostu tylko tak naprawdę doradzamy rozwiązania. Jesteśmy w zasadzie od tego.
2: Jasne. Drodzy słuchacze, to zapamiętajcie adres Burdzińskiego 5. Oprócz Safe Sound, masa innych miejsc, dla których warto to miejsce odwiedzić, a zwracam się tutaj szczególnie do muzyków, jeśli narzekacie na miejsca, w których próbujecie, albo narzekacie na techników, którzy wam tak, a nie inaczej doradzają w trakcie waszych koncertów, to może na początku jakaś opinia ze strony Safe Sound, co można poprawić. Ale to jeszcze nie wszystko, Andrzeju, ponieważ ty jeszcze jesteś członkiem takiej grupy eventowej, tak to można nazwać, o której właśnie dziś wyczytałem. I to się nazywa bardzo ładnie, drodzy państwo, to się nazywa Stage Fever. I Andrzej jest tam szefem muzycznym. Nie, przepraszam, kierownikiem muzycznym.
1: Kierownikiem muzycznym.
2: To parę słów, proszę. Na czym ta zabawa w muzykowanie, tak? Czy to jest, bo to chyba tak, gracie po prostu, żeby bawić ludzi i super, że są też takie grupy. Na czym taka zabawa w muzykowanie i bawienie ludzi Stage Fever polega?
1: Dokładnie tak. Stage Fever to jest jeden z kolejnych takich nowatorskich muzycznych projektów właśnie Adama Krama, w którym mam przyjemność brać udział zarówno jako muzyk, gitarzysta, no i jak i kierownik muzyczny też pełnię tą rolę i bardzo się z tego cieszę, że mogę swoją cegiełkę w ten sposób do tego projektu dołożyć. No jest to projekt eventowy, czyli mamy do czynienia z zespołem eventowym, który jest nastawiony, tak jak pan redaktor wspomniał,

0: na zabawę. Gramy największe światowe hity i wyróżnia nas przede wszystkim, wydaje mi się, nasze podejście do tego, bo robimy to trochę niestandardowo, jak na polskie warunki takie rzeczy zazwyczaj się dzieją. Tańczymy. To też jest rzeczą trochę niezwykłą, znaczy szczerze mówiąc bardzo niezwykłą. Ja trochę mówię, że trochę, bo już się do tego przyzwyczaiłem, bo to robię. Ale dla naszych, dla ludzi, dla których gramy, no jest to rzeczą niezwykłą, że zespół nie dość, że gra, to jeszcze na dodatek tańczy. Dodatkowo mamy oprawę audiowizualną. Nasze show jest starannie przygotowane i wyreżyserowane. No można powiedzieć i porównać to trochę do spektaklu. Mamy też efekty sceniczne, wyrzutnie CO2, wyrzutnie iskier. To wszystko jest ze sobą zgrane, wymyślone, zaprojektowane, tak żeby robić jak największe wrażenie na naszych odbiorcach i na naszych klientach. No może świadczyć to o naszej skuteczności, że no gramy średnio około od 120 do 150 razy w roku. To jest naprawdę mega dużo, bo tak naprawdę no to wychodzi, że to jest co 3 dni. I tak w rzeczywistości jest, bo ja faktycznie jutro rano wstaję i jadę do Hiltona na Skalnicową i tam gramy kolejny event. I tak wygląda moja praca. Zachęcam do sprawdzenia, jeżeli szukacie Państwo zespołu eventowego, no, który zapewni takie niezapomniane przeżycia, to polecam sprawdzić Stage Fever, na pewno nie będziecie zawiedzeni.
1: Drodzy słuchacze, Andrzej Witkowicz, członek, pracownik, organizator dwóch istotnie ważnych miejsc w życiu każdego prażanina w tej chwili, ja w to gorąco wierzę, bo choć Stage Fever, adres Stage Fever to Białołęka, ale myślę, że ci sami ludzie i można z nimi, czyli z ludźmi prowadzącymi Safe Sound i Stage Fever na Burdzińskiego 5 pogadać i o wszystkich, o warunkach współpracy, a nawet myślę, że to są tak otwarci ludzie, że nie wszystko się musi zaraz rozbijać o monetę. Pan Andrzej Witkowicz, słuchajcie, moi drodzy, bardzo był gościem audycji Na Pracy. Ja ci bardzo, Andrzeju, dziękuję. Trzymam dziękuję kciuki również za waszą działalność. Trzymam, żebyście się z Pragi nigdy nie wyprowadzili, żebyście kolejne projekty również umieszczali na naszej dzielnicy, bo dzięki takim ludziom jak wy i tym pomysłom no Praga po prostu zyskuje, mówiąc wprost, a ja się bardzo cieszę, że mogę cię mieć w studiu i posłuchać o tym, co robicie, a przecież jesteśmy, ja mieszkam bardzo blisko, jesteśmy sąsiadami.
2: To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska. Hey! Wyszedł Josef!

0: codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.
1: Jezu, ja się cieszę!
2: Radio Praga.

0: Pytanie jakie jest?
1: Pytanie takie jest. Szanowny panie Alanie, ze mną pan Alan Starski. Ogromny zaszczyt móc z panem rozmawiać. Chciałam poprosić o komentarz, jeśli chodzi o firm LARP, dzisiaj nagrodzony, ponieważ pani Grażyna Torbicka we wcześniejszej rozmowie ze mną powiedziała bardzo ciekawą rzecz, że to jest troszeczkę takie kino moralnego niepokoju naszych czasów. Czy pan się z tym zgadza?
0: Znaczy ja to troszeczkę inaczej odbieram. Ja to odbieram jako sympatyczny film, który stara się w tym czasie, kiedy są właśnie filmy, te filmy niepokoju moralnego, bo jednak filmami dosyć ponurymi, a ten film, nasze czasy nie uważam, że są takie wesołe strasznie. I dlatego w kontrze do tego ten film, który ma takie dosyć proste przesłanie miłości, przyjaźni, jakiejś solidarności pomiędzy dziećmi w sumie czy szkolnymi, to jest dla mnie taka no, sympatyczna przygoda. To jest film, który ma wszystkie zalety, ale też i wady debiutu, bo to jest film, który jest zrobiony w na pewno krótkim czasie, nie wiem dokładnie, ale zrobiony jest bardzo dobrze. Od strony technicznej otwarcie tego filmu jest fantastyczne, które przypomina mi kopię tych wielkich, bardzo drogich filmów amerykańskich. Także mam dużo takiej, no, w zasadzie podziwu dla tego reżysera, który opanował taki dosyć ryzykowny temat, połączenie tej fantazji z realnością, miłości wydumanej z miłością prawdziwą. Jest sympatyczne, miłe doświadczenie.
1: Czy zechciałby pan powiedzieć kilka słów do słuchaczy Radia Praga, którzy na pewno są zagorzałymi zwolennikami pana filmowej kariery?
0: Chciałbym powiedzieć, oglądajcie filmy. Jest dużo filmów dobrych, jest dużo filmów bardzo dyskusyjnych, ale im więcej filmów się obejrzy, tym fajniej się czuje. Nowe trendy, nowe pomysły, poznajcie nowych reżyserów. Oglądajcie jak najwięcej filmów.
1: Pięknie dziękuję.
0: Dzień dobry słuchaczom. Pozdrawiam was wszystkich. Pozdrawiam Radio Praga. Alan Starski.

0: Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12.
1: Radio Praga.

O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. O kocim języku, szyfrach i znakach, miłości, starości, pożegnaniach i powitaniach. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.

0: wejść w koci świat. To wcale nie jest takie proste i wbrew pozorom, nawet jeżeli wydaje się nam, że mamy ten właściwy kod dostępu, to potrzebny jest jeszcze do tego świata klucz, a on spoczywa w kocich łapach. Są jednak tacy czarodzieje, jak mój dzisiejszy gość, który umiejętnie od lat potrafi otwierać drzwi do kociego świata, bo koty są jej pasją od ponad 20 lat. Najpierw jako domowi przyjaciele, później jako fundacyjni podopieczni, a w końcu jako jej klienci, w których imieniu stara się tłumaczyć świat ich opiekunom. Autorka licznych poradników, m.in. Rozmowy z kotem, technik weterynarii i dyplomowana behawiorystka zwierząt towarzyszących oraz zoodietetyczka kotów, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk jest moim gościem w pierwszej audycji premierowej Kocie Radio. Bardzo serdecznie witam pani Małgorzato i dziękuję, że pani zgodziła się na rozmowę.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani Małgorzato, jest pani autorką poradnika, książki Rozmowy z kotem. Stąd taki pomysł, żeby pogadać dziś o gadaniu. Jak to jest? Bo zdolności wokalizacyjne kota to około 100 różnych dźwięków. Proszę mnie poprawić, jeżeli ja się mylę. A ludzkie ucho rejestruje tylko 30% z nich. Reszta jest dla nas niesłyszalna. Czym właściwie jest kocia mowa? Czyli jak gadać z kotem, aby się dogadać?
1: No rzeczywiście jest tak, że my wielu dźwięków, które koty są w stanie wydawać, faktycznie nie rejestrujemy. To wynika z tego, że kocia komunikacja wokalna odbywa się na szerszej częstotliwości niż to, co rejestruje nasze ucho. Koty, szczególnie jeśli chodzi o te bardzo wysokie dźwięki, są tutaj dosyć uzdolnione i wręcz badania pokazują, że częstotliwość, którą koty mogą osiągać w różnych wydawanych przez siebie dźwiękach, jest zbliżona do tych częstotliwości, którymi komunikują się nietoperze. Więc faktycznie nie jesteśmy w stanie części z tych dźwięków usłyszeć i też, co za tym idzie, nie jesteśmy w stanie na nie zareagować. I tutaj koty idą nam na rękę pod tym względem, ponieważ kiedy...
0: Wręcz na łapę.
1: Właściwie na łapę, tak. Ponieważ one też żyjąc z nami uczą się i starają dopasować swój zakres wydawanych dźwięków do tego, na co my reagujemy. Czyli kot obserwując człowieka, wiedząc jakie dźwięki przynoszą efekt, stara się raczej właśnie z tego zakresu korzystać i to się tak, powiedzmy troszeczkę umownie mówi, że my słyszymy około te 30%, bo po prostu te 30% to jest nasz zakres słyszalności. Natomiast jeśli chodzi o konkretne dźwięki, to tego nikt tak chyba do końca idealnie nie policzył, chociażby z tego względu, że każdy kot ma trochę inną mowę swoją, troszeczkę inny sposób komunikacji. Języka każdego kota troszeczkę uczymy się indywidualnie, ponieważ pamiętajmy, że kocia mowa to nie są tylko dźwięki, tak? To jest tylko 1/3 z tego, co koty nam prezentują, ponieważ do grupy zachowań komunikacyjnych kocich oczywiście włączamy wokalizację, czyli wszelkie dźwięki, które kot z siebie wydaje w różnych sytuacjach i w różnych też nastrojach. Natomiast do tego dochodzą też komunikaty wizualne, czyli mimika, postawa ciała, ułożenie futra, to w jaki sposób kot siedzi, leży, stoi, porusza się i tak dalej. I jeszcze trzecia grupa sygnałów, w których my jesteśmy najsłabsi, jeśli chodzi o komunikację, to są sygnały zapachowe, czyli wykorzystanie przede wszystkim sygnałów semiochemicznych, czyli feromonów, a dodatkowo również też mocz kał, czyli taka trudna grupa komunikatów, która często powoduje po naszej ludzkiej stronie dyskomfort i też przez koty jest wykorzystywana w konkretnych sytuacjach, także jakby kocia mowa nie może się tutaj zamykać tylko w kwestiach mowy typowo, tak. Ale zawsze musimy na kota patrzeć trochę szerzej i czytać go w całości. To bardzo ważne, żeby go dobrze zrozumieć.
0: Właśnie, to jest to, o co chciałam też zapytać, że kocia mowa to nie tylko fonia, to nie tylko wizja, to nie tylko ta strefa zapachowa. to jest też i właściwie to się właściwie łączy, szereg sygnałów mimicznych, tak jak ja Państwu wymienię, na przykład ułożenie szpar ocznych, wibrysów, czy napięcie mięśni kociej twarzy, korzystam z opracowania Pani Małgorzaty i to, co Pani powiedziała przed chwilą, że nie można czytać, czy nie powinno się czytać w cudzysłowie, kota po kawałku. Czyli jeśli Pani Małgorzato, kot jest całością, to jak łączyć te w cudzysłowie kropki, żeby potrafić spojrzeć na kota holistycznie, żeby to wszystko ogarnąć, żeby być wpuszczonym do jego świata pod względem tego gadania z kotem.
1: Tutaj rzeczywiście troszeczkę nam pomaga internet, ponieważ mamy sporo różnych poradników, sporo różnych aplikacji nawet, które pomagają odczytać właśnie kocie sygnały. Taką bardzo ciekawą aplikacją, czy też stroną internetową jest strona dotycząca kociego grymasu twarzy, a właściwie skali tego grymasu, czyli to jest akurat taka angielska strona o nazwie Feline Grimace Scale. I tam możemy sobie poobserwować różne wyrazy twarzy kociej, ale również w kontekście ułożenia ciała, głowy, uszu, oczu i to wszystko zebrać w całość. To była w ogóle strona, która powstała po to, żeby ułatwić opiekunom rozpoznawanie złego samopoczucia u swoich zwierząt. Mm-hmm. I to jest coś, na co w ogóle warto zwrócić też uwagę, że koty często ukrywają swoje problemy, ale z drugiej strony wysyłają takie mimowolne sygnały, z których my możemy odczytać, że na przykład kot gorzej się czuje, że kot jest w jakiejś słabszej kondycji, chociażby, że coś go boli. I tutaj troszeczkę nam takie poradniki pomagają. Są też takie słynne opracowania, które powstały już wiele, wiele lat temu, zostały wykonane przez takiego badacza kocich, w ogóle zwierzęcych zachowań o nazwisku Leyhausen i one funkcjonują pod nazwą tak zwanych kwadratów Leyhausena. Tam mamy rozrysowane, mamy dwa takie kwadraty dotyczące kotów. Jeden pokazuje nam głowę i mimikę kota, a drugi pokazuje nam sylwetkę, czyli jakby całe zwierzę. I one są takimi graficznymi obrazami, jak zmienia się zarówno właśnie kocia mimika, jak i kocia postawa od takiej pozycji całkowicie neutralnej, aż do, w zależności od tego, w którą stronę będziemy ten kwadrat czytać, albo w kierunku wzmożonej agresji, albo wzmożonego lęku. I tam możemy sobie też to poobserwować, w jaki sposób to wszystko się modyfikuje, więc tak naprawdę pierwszą rzecz, którą musimy tak zrobić ze swojej strony, kiedy chcemy się jakoś z tym kotem dogadywać, to musimy się nauczyć go obserwować, ponieważ jeżeli nie będziemy potrafili wyłapywać tych często bardzo subtelnych sygnałów, to nie będziemy w stanie też ocenić tak naprawdę, w jakim ten kot jest nastroju, jak się czuje, co próbuje nam przekazać. I to po naszej stronie jest spora część tej odpowiedzialności za sukces, bo to my musimy czytać. I tak naprawdę kociej mowy, tak koniec końców, w moim odczuciu nie da się nauczyć ani z książki, ani z filmiku, ani z żadnego kursu, tylko to jest wiedza, którą się zbiera latami, obserwując konkretne zwierzęta w konkretnych sytuacjach. Pamiętajmy właśnie o tym, że koty trzeba obserwować w sposób tak zwany kontekstowy, czyli jak kot się zachowuje w danej sytuacji, co go otacza, jaka jest ogólna, na przykład ogólne otoczenie, czy tak, ten kot jest w domu, czy jest w obcym miejscu, czy są obok niego osoby, czy też zwierzęta, które zna, czy sytuacja jest dla niego bezpieczna, czy stresująca.
0: Tak zwany kontekst, czy coś go, prawda? Kontekst, w którym kot się w danym momencie znajduje, to jest istotne.
1: Tak. Mhm. Czy ten kot jest na przykład w lecznicy, gdzie będzie się zachowywał zupełnie inaczej i bardzo często pod wpływem stresu będzie też wysyłał kompletnie inne sygnały. Mhm. Więc to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. I oczywiście mamy takie poradniki, które mówią, jeśli kot ma luźne policzki, opuszczone lekko wąsy, lekko przymrużone oczy już w uszy w pozycji neutralnej, to znaczy, że jest zrelaksowany. No okej, okay, w porządku, ale też właśnie nie możemy się zamykać w korzystaniu z takich stricte opisów, chociaż one, zwłaszcza dla osoby początkującej, bywają przydatne, bywają fajną wskazówką. Bo no, jeżeli ja widzę kota, który jest wbity w kąt pomieszczenia, ma szeroko otwarte oczy, jest skulony, ma bardzo powiększone źrenice, nastroszoną sierść i kiedy zaczynam się do niego zbliżać, to on syczy, no to nie trzeba być Einsteinem, żeby wymyślić, że ten kot tak. nie chce kontaktu i raczej będzie zadowolony wtedy, kiedy ja zniknę z jego pola widzenia, a nie kiedy będę zmniejszać dystans, prawda? Więc niektóre sygnały są naprawdę takie oczywiste. Choć no ja też wiele, wiele lat pracując z opiekunami kotów, łapię się na tym, że część rzeczy jest oczywista, ale dla mnie. No bo, a dla tak, ludzi niekoniecznie.
0: Bo pani ma ogromną wiedzę i obszerną wiedzę. Ja też państwa odsyłam na stronę kocibehawioryzm.pl, gdzie pani Małgorzata prowadzi swojego bloga, gdzie pisze o sobie, gdzie opisuje przeróżne sytuacje, z którymi ma do czynienia. Jest to naprawdę kompendium wiedzy, z którego ja również miałam przyjemność skorzystać i też państwu o tym, mam nadzieję, dzisiaj opowiemy. Ale jeśli pani pozwoli, to ja tak troszeczkę podsumuję. Wiemy mniej więcej, jakie są rodzaje wysyłanych sygnałów. Wiemy też to, że koty dobierają metody komunikacji indywidualnie, dostosowując się trochę do nas, do konkretnego opiekuna człowieka, ale też mają takie niezwykłe głosowe zdolności adaptacyjne. Z własnego kociego doświadczenia wiem, że czasami udają płacz dziecka. Nawet kot w wieku 17 lat potrafi udać, że jest maleństwem. Wołają w cudzysłowie mama, gdy chcą nas do siebie przywołać. Czy mnie się wydaje, czy tak naprawdę jest?
1: Troszeczkę nam się wydaje w takich sytuacjach, okay. dlatego że kot nie rozumie znaczenia ludzkich słów, nie ma możliwości zorientowania się, że akurat słowo mama jest słowem, na które będziemy reagować.
0: Przepraszam, przerwę na chwileczkę. Nie chodzi mi o to, że kot wymawia słowo mama, tylko jest takie w akcencie miałku, jest tak jakby wołał mamę. Jestem starym kotem, ale chcę udać trochę takiego bezbronnego, żeby coś w cudzysłowie wyłudzić. To miałam na myśli.
1: Aha, dobrze, bo okej, okay, to w porządku, bo faktycznie czasami ja się z kolei spotykam z taką interpretacją, że koty naśladują wręcz dźwięk słowa mama.
0: Rozumiem, to tego nie
1: wołając
0: z tym się
1: swoich
0: nie spotkałam.
1: Opiekunów. I
0: z tym się
1: tutaj nie do końca możemy wyciągnąć taki wniosek, bo kot nie naśladuje ludzkich
0: jasne,
1: słów, kot po
0: jasne.
1: Prostu jest świetnym obserwatorem. I on doskonale wie, na jakie dźwięki my reagujemy.
0: Właśnie.
1: Tak samo jest z tym naśladowaniem, ewentualnym naśladowaniem płaczu dziecka, chociaż na przykład moje koty chyba nie byłyby w stanie naśladować płaczu dziecka, bo nigdy w życiu nie słyszały płaczu dziecka, więc tutaj nie miałyby skąd wziąć sobie wzorca, to jako taki przykład mogę podać, ale po prostu koty się orientują, co wzbudza naszą reakcję,
0: właśnie.
1: Jakie dźwięki przynoszą tą interakcję, o którą kotu chodzi, szybciej, jakie wolniej, więc z których kiedy warto korzystać. I pod tym względem one nas po prostu rozpracowują.
0: Tak, czytają z otwartej księgi. Pani Małgorzato, ile w tej chwili pani ma kotów? Bo ja śledzę losy kota Stefana, bo jest takim moim internetowym ulubieńcem, bo akurat na jego zdjęcia zawsze trafiałam, ale w tej chwili jaki jest taka główna ekipa kotów pani Małgorzaty?
1: Moje koty są w tej chwili 4 i tak już jest w sumie od lat, tylko skład się troszeczkę zmienia i ten aktualny skład to jest właśnie Stefan, który teraz 8 sierpnia obchodził swoje 19 urodziny. 19, bo 18 była świętowana w zeszłym roku.
0: 100 lat dla Stefana, co najmniej 100 lat, 100 lat i plus.
1: Od roku Stefan już jest pełnoletni. Drugą w kolejności kocicą jest Bunia, która w tym roku w okolicach września będzie kończyła lat 17. Później następny w kolejce jest Gacek, to jest Sfinks. Tak. Który w tym roku skończył 7 lat pod koniec kwietnia. I najmłodszy jest Imbir. Imbir jest kotem rasy Selkirk Rex, taka dosyć mało znana rasa w Polsce. I wszystkie moje koty oczywiście są, jak to zwykła mówić, kotami ze śmietnika. To znaczy Bunia i Stefan są znalezieni po prostu na ulicy. Gacek i Imbir są kotami z adopcji, stracili poprzednie domy, no i w ten sposób trafili do mnie. I każdy z nich oczywiście jest inny i każdy z nich ma swój indywidualny sposób komunikowania się. I jako no, ich opiekunka, że tak powiem, we dnie i w nocy, na przykład po rodzaju miauknięcia, ja z drugiego końca domu wiem, który to jest kot i mniej więcej jaką ma sprawę. Więc jest to kwestia osłuchania się po prostu.
0: Rozpracowali panią po prostu, rozpracowały panią.
1: Tak, owszem. Natomiast to też jest dość ciekawe, że no właśnie nawet głosy tych kotów są inne i one się potrafią bardzo od siebie różnić. A no ja mogę sobie pozwolić na takie porównania i wyciąganie takich wniosków nie tylko ze względu na to, że przez długie, długie lata prowadziłam fundacyjny dom tymczasowy i tych kotów naprawdę mnóstwo się tutaj w mojej okolicy i w moim bezpośrednim otoczeniu pojawiło w tym czasie, ale również dlatego, że prowadzę również hotel dla kotów, gdzie opiekunowie przywożą mi swoje zwierzaki na czas jakichś wyjazdów czy innych tam perturbacji losowych, więc obserwuję też koty, które po prostu przychodzą do mnie tylko na krótki okres pobytu i naprawdę te dźwięki są bardzo różne, o ile w ogóle są, bo są takie koty, które wcale jakoś nie nadużywają tych sygnałów właśnie głosowych i są kotami cichutkimi i w ogóle ze mną nie rozmawiają. Może nie jestem wystarczająco dobrą partnerką do rozmów. Ja to szanuję takie podejście, ale z drugiej strony są też takie, które naprawdę potrafią zaskoczyć człowieka wydawanymi przez siebie dźwiękami. I no po prostu tego się trzeba nauczyć, do tego trzeba się przyzwyczaić. Natomiast no jednak chyba więcej poznałam w życiu tych kotów, które gadają, niż tych, które są milczkami.
0: Pani często też podkreśla, żeby nie zmuszać kota do niczego i po prostu słuchać, co kot ma do powiedzenia człowiekowi.
1: Dokładnie tak, ponieważ no, trzeba zawsze pamiętać o tym i to jest takie podejście, które ja staram się bardzo propagować, że życie z kotem pod jednym dachem to jest sztuka kompromisu. Gdybym ja chciała mieć zwierzę, które wykonuje moje polecenia, to nie wybrałabym kota na pewno. Tutaj raczej działa to w drugą stronę, to znaczy no moje koty mają czasami dość wysokie oczekiwania w stosunku do mnie, a ja staram się im sprostać i być te pół kroku przed nimi, żeby nie zawieść zaufania moich kocich domowników. Ale
0: proszę, proszę.
1: Jest to dość po prostu specyficzny rodzaj relacji i trzeba sobie też z tego zdawać sprawę. Jak mówi stare internetowe porzekadło, kiedyś koty były bogami i nigdy o tym nie zapomniały, tak, więc powinniśmy to po prostu uszanować.
0: Dokładnie tak, a ja też chciałam humorystycznie dodać, że pies ma pana, ale kot ma służbę. I ja na przykład czuję się służbą mojego kota. Teraz jest właśnie moment, bo tak zastanawiałam się, kiedy to powiedzieć, w jaki sposób ja trafiłam do pani, bo pewnie państwo usłyszeliście w tej piosence wprowadzającej, że zapraszamy na audycję Justyna i kot Brunio. Kot Brunio dalej żyje i kot Brunio był jakby takim łącznikiem, jest między panią Małgorzatą a mną, bo ja adoptując Brunia z palucha, Brunio miał żyć zresztą 3 dni, a żyje już prawie 3 rok i miał naprawdę bardzo wiele chorób. Był ptrioditis, czyli no, trzustka, wątroba, nerki, woreczek żółciowy właściwie do wymiany, przetoka, początki sepsy, żółtaczka. I tak Brunio po kolei przez to wszystko przechodził i pokonywał. Dodatkowo w domu dowiedziałam się, że kot Brunio jest głuchy. To jest mój pierwszy w życiu niesłyszący kot i ja na początku nie wiedziałam, co się dzieje, że on nie reaguje tak jak inne koty i wreszcie trafiłam w internecie na koci behawioryzm, na panią Małgorzatę i tam była historia koteczki Kiwi, którą, jak pozwolicie państwo i pani, dzisiaj wspomnę i zacytuję to, co pani Małgorzata napisała o koteczce Kiwi, która która pewnie gdzieś tam nad nami teraz czuwa i nas uczy z tego miejsca, gdzie w tej chwili jest. Czytam teraz to, co pani Małgorzata napisała. Do mojego domu Kiwi trafiła w styczniu 2011 roku, mając 6 miesięcy i była w cudzysłowie kiwaczkiem, bo miała zaburzenia równowagi, ale okazała się również głucha. Niesłyszące koty w swoim w cudzysłowie kalectwie są niezwykłe. Przede wszystkim dlatego, że to zwierzaki całkowicie bezstresowe, że słuch jest przede wszystkim zmysłem ostrzegającym o zagrożeniach, a skoro nie ma ostrzeżeń, to nie ma i niebezpieczeństwa. Dlatego też głuche koty zazwyczaj nie przejmują się i niczego nie boją, a to czyni z nich wspaniałych towarzyszy. To, co było też fantastyczne w Kiwi, to, że Kiwi mówiła, że miauczała, burczała, skrzeczała. Nie wiemy, czy sama siebie słyszała, na pewno odczuwała jakieś wibracje, ale z czasem Kiwi świetnie nauczyła się też porozumiewać z ludźmi i doskonale opanowała kilka istotnych gestów, co pozwalało nam wypracować podstawową komunikację migową. I ja też, pani Małgorzato, jestem bardzo pani wdzięczna za wypracowanie komunikacji migowej bruniowo-justynowej, bo ona daje radę. Natomiast jeśli słuchają nas, a mam nadzieję, że tak, opiekunowie kotów niesłyszących w różnym wieku, bo też ten koci staruszek niesłyszący, na przykład z początkiem demencji, inaczej może reagować, bo ten mój Brunio się buntuje przeciwko językowi migowemu, on sobie zapamiętał 2-3 gesty, a co do reszty mówi do mnie, co ty tak machasz. Mówię teraz śmiejąc się. Ale gdyby pani miała coś doradzić osobom, opiekunom kotów starszych niesłyszących, jak ten język migowy wypracowywać, jak w ogóle postępować z takim kotem, jak się z nim bawić?
1: Z kotem starszym niestety najczęściej komunikacji migowej już się nie da wypracować, no jeżeli głuchota jest jednym z objawów demencji. Mm-hmm. Dlatego, że zespół zaburzeń poznawczych, czyli tak zwany CDS, Cognitive Disorder Syndrome, to jest zaburzenie dotyczące funkcjonalności mózgu, które upośledza między innymi proces uczenia się i zapamiętywania. Mm-hmm. Czyli nie jesteśmy w stanie kota, którego mózg wszedł już w proces demencyjny, skutecznie uczyć nowych rzeczy, bo on nawet nie pamięta tych starych.
0: Tak.
1: Więc niestety, jeśli chodzi o koty dotknięte zaburzeniami demencyjnymi, to tutaj oczywiście zawsze warto próbować, bo może akurat nam się to uda, ale niestety no, statystycznie do tego podchodząc, nasze szanse są zbliżone do zera, bo to jest już po prostu mózg, który przechodzi przez procesy, które go degenerują. I w przypadku kotów starszych, zwierząt starszych, możemy oczywiście starać się spowalniać te procesy, bo powstrzymać ich niestety nie możemy. To jest dokładnie tak samo jak w przypadku starszych ludzi.
0: Właśnie to chciałam powiedzieć.
1: Nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy wygrać z demencją, nie jesteśmy w stanie wygrać z chorobą Alzheimera, a badania nad starzeniem się mózgu ssaków, w tym między innymi kotów, pokazują, że tak naprawdę procesy degeneracyjne, do których tam dochodzi, są bardzo zbliżone do tych, które obserwujemy u ludzi, czyli też na przykład mamy złogi amyloidowe, mamy to utrudnione przewodnictwo w mózgu, więc no, tutaj nie mamy na ten moment na to lekarstwa, a wszystko to, co się właśnie między innymi dzieje w takim staruszku, później jest tego efektem. Możemy takiego kota wspierać, są do tego czy odpowiednie środki farmakologiczne, czy też suplementacyjne i na pewno warto to robić. I w moim poczuciu każdy kot, który kończy 15 lat, powinien być już objęty takim wsparciem o charakterze geriatrycznym, które między innymi będzie miało za zadanie stymulowanie tego mózgu i spowalnianie tych procesów starzenia się, przede wszystkim poprzez odpowiednio dobraną suplementację, która będzie u takiego kota wdrażana. Ale jeżeli ten kot nam ze starości ogłuchnie, to najczęściej właśnie niewiele już możemy z tym zrobić.
0: Mm-hmm. A jeżeli kot był na przykład głuchy od urodzenia, trafił do nas już w tym wieku, czy bardzo młodym, czy już wkraczający w dorosłość, to w jaki sposób rozmawiać z kotem, który nas nie słyszy?
1: Przede wszystkim staramy się takiego kota możliwie mało zaskakiwać, dopóki on się też nie przyzwyczai do nas, nie nauczy się życia w tym domu. I ja na przykład po swoich doświadczeniach mogę powiedzieć, że w naszej psychice jest coś takiego, że my jesteśmy nastawieni na to, że gadamy do swoich kotów. I nie robi nam różnicy, że ten kot nie słyszy.
0: Tak,
1: Kiwi żyła ze mną ponad 12 lat. Niestety pokonała ją koniec końców niewydolność nerek, czyli taka choroba, która no, jest dosyć popularna i powszechna wśród współczesnych kotów domowych. I koniec końców no, przegraliśmy tą trudną walkę, no ale dalej było to 12 naprawdę wspaniałych, cudownych, wspólnych lat. I ja przez te 12 lat do niej gadałam, chociaż nie miało to zupełnie żadnego sensu. Ale coś takiego jest w nas, kiedy widzimy kota, że
0: tak,
1: zaczynamy
0: odruch.
1: Z niego mówić. I to jest zresztą dość ciekawy temat. Ja sobie pozwolę tylko na taką króciutką dygresję, bo tak naprawdę dla tych kotów, które nie słyszą, to nasze gadanie to nie jest problem. Ale te koty, które słyszą, często są przez nas tak przegadane, że one naprawdę mają nas dosyć.
0: I to jest bardzo ważne, co pani mówi, że można przebodźcować kota naszymi nawykami ludzkimi.
1: Tak, i kiedy ja prowadzę, bo mam tę przyjemność, że prowadzę zajęcia na takich studiach podyplomowych na moim autorskim kierunku dotyczącym behawiorystyki kotów i zaczynam te zajęcia i właśnie rozmawiamy z słuchaczami w każdym kolejnym roku o tym, jak właśnie to nasze kocioludzkie życie wygląda, to moi słuchacze, moi studenci dostają ode mnie takie ćwiczenie. I to ćwiczenie mówi: przez 8 godzin w ciągu dnia nie odzywaj się do swojego kota. Kontroluj to, co robisz, co mówisz i przez 8 godzin do niego nie gadaj i zobacz, co będzie. I wnioski są bardzo ciekawe, bo oczywiście pierwsza rzecz, która się pojawia od razu, to jest pytanie, czy może być w nocy? Ja mówię, nie, nie może być w nocy. Musi być w ciągu dnia. To, że wy idziecie spać, to nie jest zrealizowanie tego ćwiczenia. Wy macie się normalnie zachowywać, ale nie zagadywać swoich zwierząt. I teraz po pierwsze, najczęściej ci ludzie się później przyznają do tego, że polegli na tym ćwiczeniu, że po prostu gdzieś tam sami się nie dopilnowali. I to tylko pokazuje, jak bardzo my mamy zakorzenioną tą komunikację wokalną właśnie, ale z drugiej strony są też ciekawe obserwacje ze strony kotów, bo bywają takie koty, które jak my przestajemy nagle do nich mówić, to one najpierw są bardzo takie zrelaksowane, zadowolone i widać, że po prostu sobie zaczynają wypoczywać w naszym towarzystwie dużo bardziej wydajnie, ale po kilku godzinach zaczynają się czuć zaniepokojone. I to one przychodzą i zaczynają nas zagadywać na zasadzie takiej, jakby chciały zapytać, ej, wszystko z tobą w porządku? Tak. Bo się od 6 godzin do mnie nie odzywałeś.
0: Tak. I wszystko zależy od okoliczności konkretnego kociego przypadku i ludzkiego przypadku. Celowo użyłam słowa przypadek w cudzysłowie, bo nie lubię tego słowa w kontekście kocim, ale tutaj na zasadzie, że wszystko jest sprawą indywidualną. Nasze zachowanie, ich zachowanie, po prostu musimy się, tak jak w każdym związku, dograć.
1: Dokładnie tak. I jeżeli chodzi o te koty niesłyszące, to właśnie pierwsza rzecz, na którą musimy uważać, to no, nie musimy kontrolować tego, że do nich mówimy, no bo one jakby nie są pod wpływem naszej mowy, ale dobrze jest wypracować taki system, żeby na przykład nie budzić tego kota z drzemki w sposób nagły, bo on też często nie słyszy, że my do niego podchodzimy. Więc takie gwałtowne wybudzenie może być dla niego stresujące. Właśnie zbliżanie się do takiego kota może powinno być w taki sposób zaplanowane, żeby ten kot w miarę możliwości nas widział, że my do niego podchodzimy.
0: I pani Makro, to był mój błąd z Bruniem, bo ja nie wiedząc, że on jest niesłyszący, podchodziłam na przykład z miseczką od tyłu, kładłam miskę, on wyskakiwał prawie pod sufit, bo on po prostu mnie nie słyszał. I w momencie, kiedy był ogromny huk za oknem, a on sobie spokojnie leżał, wtedy się zastanowiłam, że coś chyba jest nie tak.
1: I to są właśnie takie drobne sygnały, które my jako opiekunowie musimy odczytywać, wyłapywać i jeszcze potem wyciągać z nich wnioski. Więc
0: właśnie.
1: Naprawdę bycie opiekunem kota to jest praca 24/7. To tutaj nie ma od tego urlopu.
0: Dokładnie,
1: więc,
0: dokładnie.
1: Więc właśnie nie zaskakujemy tego kota, nie doprowadzamy do sytuacji, w których on się może wystraszyć. Natomiast jeżeli chcemy wypracować na przykład komendy takie już migowe, czyli pokazać kotu pewne rzeczy i skojarzyć na przykład nasze gesty z konkretnym efektem, który po nich następuje albo ma nastąpić, to powinniśmy je sobie bardzo dobrze przemyśleć, zanim zaczniemy tą pracę, ponieważ tutaj praca musi być bardzo konsekwentna. Czyli jeżeli ja sobie wypracuję gest, który ma pokazać kotu, jakby zastąpić komendę chodź do mnie, to to zawsze musi być ten sam
0: ten
1: gest.
0: Sam.
1: Czyli jeśli ja na przykład wtedy uderzam sobie, klepię sobie nogę,

0: Radio Praga.
1: Mówiła sobie spać, ale ten koszyk był tak wysoko, że żeby się do niego dostać, trzeba było brać drabinę. Więc żeby ją stamtąd zaprosić na dół, bo na przykład coś było potrzebne, chociażby no, już w tym ostatnim okresie życia wiązało się to z regularnym podawaniem różnego rodzaju leków i suplementów, to schemat wyglądał tak, że jeśli ona spała w koszyku, a koszyk był nad drzwiami do pomieszczenia, to ja podchodziłam sobie na dół i tak bardzo delikatnie, nie jakoś tam intensywnie, tylko tak z wyczuciem, po prostu 3 razy stukałam we framugę. Wtedy ona się budziła, wystawiał się z góry taki koci łebek, taki peryskop w dół, i ja wtedy miałam opracowany gest prawą dłonią, taki ruch mniej więcej 1/4 koła, i to oznaczyło zejść. I ona wiedziała, że jeżeli następuje ta sekwencja, tak, czyli 3 stuknięcia plus ruch zejść, to znaczy, że ja ją zapraszam na dół i najczęściej to nawet działało. Natomiast też musimy się liczyć z tym, że to kolejna internetowa mądrość. Koty to są takie zwierzęta, które odbiorą wiadomość i skontaktują się w wolnym terminie.
0: Dokładnie tak. Pani też
1: Więc
0: bardzo
1: nie
0: ładne.
1: każda komenda
0: Tak.
1: będzie działała zawsze i natychmiast. I też to jest kocie prawo, więc no, musimy sobie to gdzieś z tyłu głowy mieć.
0: Tak, i pani też użyła bardzo ładnego słowa w kontekście opowieści o Kiwi, że pani zapraszała ją z tego koszyczka na dół. To nie było wezwanie, to nie było, to było zaproszenie. No, kot nie ma pana. Nie ma szans. Jest
1: Dokładnie tak.
0: indywidualistą. Zastanawiam się jeszcze nad takim przypadkiem. W tej chwili przyszło mi to do głowy, bo mając do czynienia też na wolontariacie ze starszymi kotkami, kotami, kociczkami, które są i niesłyszące, i niewidome. I czasami muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona, w jaki sposób taki kot potrafi sobie radzić. Jasne, że w tym momencie mówimy o warunkach schroniskowych, niedomowych, ale też znając warunki w domu, te koty bardzo szybko potrafią znaleźć swoją przestrzeń i ta kocia inteligencja potrafi w odpowiedni sposób przestawić się na właściwe jej tryby. Czy mam rację, czy się mylę?
1: Tak, jak najbardziej ma pani rację i to się też wiąże z tym, że po pierwsze, koty mają znacząco lepsze zmysły od naszych i nawet jeśli któryś zmysł nie domaga, czy też w ogóle nie funkcjonuje, tak jak chociażby w przypadku kota totalnie niewidomego, czy też kota całkowicie niesłyszącego, to wtedy inne zmysły przejmują funkcję tego zmysłu, który nie domaga. W przypadku kiwi kluczowym zmysłem był węch. Skoro nie słyszała, to dla niej cały świat był mapą zapachów i jeśli na przykład przyniosło się do domu coś nowego, to wszystkie inne koty podchodziły, wąchały, no dobrze, fajnie, coś tam pachnie, a ona przy tej samej rzeczy potrafiła spędzić 20 minut bardzo intensywnego wąchania, zbierała sobie wszystkie informacje w ten sposób i to już jej wystarczało. I ona też w ten sposób z jednej strony poznawała świat, a z drugiej strony tworzyła sobie taką mapę bezpieczeństwa. Z kolei koty niewidzące najczęściej nadrabiają słuchem. No dramat to jest kot, który i nie widzi, i nie słyszy. To wtedy naprawdę jest
0: Tak, i
1: ciężko,
0: powiem szczerze,
1: ale
0: wejdę pani w słowo, że miałam z takim kotem do czynienia tylko jako wolontariusz, nie jako behawiorysta, bo nie jestem behawiorystą. Natomiast to była kotka ze schroniska, która nie widziała, nie słyszała i z tego względu, że była kotką już zaawansowaną wiekiem, bo ona ma 17 lat, jeszcze siadał jej węch. I proszę sobie wyobrazić, że ona dziarsko radziła sobie w tej przestrzeni tak, jak umiała, do tego stopnia, że zapamiętała sobie, że z którejś z klatek poszła w jej kierunku jakaś zaczepka. I ona podchodząc do krat już syczała w tym kierunku, bo zapamiętała. Stamtąd nadeszło coś, co jej nie odpowiadało, a tam był inny kot, który jakoś widzący i słyszący, który tak na nią reagował. Natomiast tak, jest to bardzo trudna sytuacja i wtedy jest pytanie, jak taki kot trafi do nas? Stary, niesłyszący, niewidzący i jeszcze z tym węchem, nie najlepszym ze względu na wiek, jak sobie z nim radzić i czy na przykład może bać się innych kotów? Chyba może, prawda? Tak na.
1: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak sobie z nim radzić, bo to jest tak indywidualny przypadek, że na to nie ma ogólnych wytycznych. Natomiast trzeba też brać pod uwagę,

0: taką możliwość, że zwierzę z odciętymi zmysłami nie musi, absolutnie, ale może niestety popadać w zaburzenia lękowe, no bo nie jest w stanie analizować i oceniać świata, który je otacza, więc może być tak, że po prostu będzie się czuło w tym świecie bardzo zagubione. I wręcz czasami może się zdarzyć tak, to jest już oczywiście procent z procenta, tak, ale też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że taka agresja może się przerodzić w agresję, taki lęk może się przerodzić w agresję
1: Agresję.
0: lękową. Czyli to zwierzę, nie wiedząc czego się spodziewać, będzie się bronić przed wszystkim. No i to już są naprawdę dramatyczne przypadki, co też pokazuje nam, jak taka komunikacja na różnych poziomach jest kluczowa dla dobrostanu. I skoro już tak zahaczyłam o tą agresję, to z kolei mnie przyszła do głowy taka rzecz bardzo ważna, o której mam wrażenie ciągle zbyt mało się mówi, a mówić o tym trzeba, bo to jest naprawdę niezwykle istotna kwestia. Mianowicie, komunikacja, żeby działała, musi być prowadzona w obie strony. Czyli to nie może być tak, że tylko kot wysyła sygnały, a my gdzieś tam nawet może je odczytujemy, ale jakby nic z tym dalej nie robimy, tylko komunikacja działa wtedy, jeśli jedna strona wysyła wiadomość, druga strona ją odczytuje i reaguje, czyli odpowiada w sposób również zrozumiały dla swojego adwersarza. I jest ten przepływ informacji. Przepływ informacji musi być w obie strony, żeby to działało. Natomiast mnie się niestety wielokrotnie zdarzyło w ramach moich różnych doświadczeń zawodowych trafiać na takie przypadki, gdzie właśnie na przykład zwierzę było agresywne, tak? Zgłaszano do mnie zwierzę agresywne i rzeczywiście u tego kota można było te zachowania zauważyć, one występowały, one miały miejsce. Ale w toku później analizowania tej sprawy, zbierania wywiadu i tak dalej, okazywało się niestety w części z tych przypadków, że to były zwierzęta, których po prostu nikt nie słuchał i których komunikaty były ignorowane, a tym zwierzętom na przykład, nie chcę tutaj użyć takiego mocnego słowa, że działa im się krzywda, bo to nie były zwierzęta, które ktoś celowo krzywdził, ale były to zwierzęta, których jakby potrzeby nie były respektowane, tak? Taki najprostszy przykład z sufitu. Dziecko chce przytulić kotka, kotek daje sygnał, że nie ma na to ochoty, ale w sumie rodzic mówi, nie, no co tutaj kot będzie wymyślał, chodź przytul sobie tego kotka i przytrzymuje tego kota po to, żeby dziecko sobie go mogło przytulić. Czyli potrzeba tego kota do tego, żeby nie być przytulanym, jest absolutnie tłamszona. I zupełnie jego nastawienie, jego emocje są kompletnie pominięte, niebrane pod uwagę, bo ważniejsze jest to, że dziecko chce sobie przytulić kotka, tak? Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce raz, no to nie jest to dla kota miłe doświadczenie, ale jest spora szansa, że to się, brzydko mówiąc, rozejdzie po kościach. Ale jeśli taka sytuacja zdarza się nagminnie, to ten kot w pewnym momencie, widząc to dziecko, czy też duet rodzic plus dziecko, które się do niego zbliża, on już nie będzie syczał, on już nie będzie warczał, on już nie będzie ostrzegał, on po prostu zacznie gryźć. Dlatego, że jego sygnały nie zostały
1: Tak,
0: odczytane.
1: zostały zlekceważone po prostu.
0: Tak, więc zwierzęta, które wchodzą w system konfrontacyjny, to są bardzo często zwierzęta, których po prostu nikt nie słucha. I takie zwierzaki w ramach na przykład pracy behawioralnej uczy się na nowo tego, że ich potrzeby, ich sygnały, ich komunikaty znowu są respektowane. I ja wtedy zawsze o tym mówię, że taki kot jakby uczy się mówić na nowo, bo on dopiero widzi, że kurczę, wysyłanie tych informacji jednak ma sens, bo po drugiej stronie jednak mimo wszystko ktoś zaczyna reagować. I później to, jak taki zwierzak się otwiera, To jest niesamowite doświadczenie, niesamowity widok. Natomiast smutne jest to, że w ogóle taki proces trzeba prowadzić.
1: Tak. Ja teraz tak chciałam troszeczkę z uśmiechem zadać to pytanie pod kątem właśnie komunikacji i potrzeb kocich, tego słowa, którego pani użyła, że zaprasza pani kiwi, w tym słowie jest szacunek. O 7 życzeniach każdego kota, gdyby potraktować te 7 życzeń troszkę metaforycznie, ale też i holistycznie, nie tylko mówiąc o komunikacji. Myślę, że szacunek, prawda? Umiejętność otwarcia na jego potrzeby, jego język, nawet jeżeli my spotykamy na przykład drugiego człowieka, którego języka nie rozumiemy, to też otwórzmy nasze inne zmysły, żeby chcieć wczuć się w potrzeby tej drugiej istoty. Jakie jeszcze innych 7 życzeń mogłaby pani nam podać, nam kociolubom i zwierzolubom?
0: Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby nie zapominać o tym, że kot jest zwierzęciem. On nie jest małym człowiekiem, od którego my mamy nagle oczekiwać ludzkich zachowań, tylko to nadal jest zwierzę ze swoimi potrzebami, ze swoimi instynktami, ze swoimi wymogami. Nie zmuszajmy kotów do tego, żeby przestały być sobą. To też w moim poczuciu łączy się z takim szacunkiem do tej drugiej strony. No a niestety często dla własnej wygody, bo to głównie o to chodzi, ludzie wymyślają różne przedziwne rozwiązania, które starają się implementować do tego kociego świata bez poszanowania tych kocich potrzeb i bez zastanowienia się, dlaczego ten kot się zachowuje tak, a nie inaczej i też dlaczego, albo inaczej, w jaki sposób kot będzie pewne rzeczy odbierał. Miałam taką sytuację ostatnio, kiedy zwróciła się do mnie osoba, która swojemu zwierzęciu zarezerwowała wraz z sobą bilet lotniczy na wycieczkę na Wyspy Kanaryjskie, bo ta osoba lubi wyjeżdżać za granicę na urlop.
1: Ale to ona lubi.
0: No właśnie. I była przekonana, że ponieważ jej zwierzę lubi podróżować, czyli pojechać autem z punktu A do punktu B, jest odważne i otwarte, no to przecież co to za problem, żeby się razem wybrali na wakacje. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, obca dla tego zwierzaczka i narażającego na olbrzymią ilość konsekwencji, których oczywiście część może się w ogóle nie wydarzyć, ale jeśli się już wydarzą, to będzie nasza odpowiedzialność, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji. Tak. I po takiej dłuższej rozmowie ta osoba się dość mocno zreflektowała i stwierdziła, że no faktycznie pewnych kwestii w ogóle jakby nie wzięła pod uwagę. Właśnie troszeczkę dlatego, że zapominamy, że koty są kotami. Tak?
1: Tak. I bardzo też przeżywają wszelkiego rodzaju zmiany i są na tyle wrażliwymi istotami, że nie zawsze potrafią w naszym ludzkim języku tę wrażliwość naszym ludzkim językiem i tymi naszymi ludzkimi pokazać, ale wszystko bardzo, bardzo głęboko przeżywają. I warto pamiętać, że kot to dla nas ludzi też stan umysłu. Starajmy się być otwarci na to, co one nam mówią.
0: Tak, jak najbardziej. Zresztą no, też musimy brać pod uwagę to, że zwierzaki mają swoje potrzeby, ale mają też swoje ograniczenia. I my nie jesteśmy w stanie pewnych koncepcji im wytłumaczyć. Nie jesteśmy w stanie siąść z kotem po dwóch stronach stołu, jakkolwiek bardzo byśmy tego często nie chcieli. No ale nie możemy po prostu usiąść i pogadać i pewnych rzeczy sobie nawzajem wytłumaczyć. Więc to, co dla nas może być zjawiskiem zrozumiałym, przewidywalnym i przede wszystkim taką sytuacją, w której znamy efekt, wiemy do czego dana sytuacja prowadzi, dla kota może być to zupełnie na odwrót, niezrozumiałe, zaskakujące, przerażające. Najprostszym przykładem jest paradoksalne przecież dla nas zupełnie nie stresujące wyjście do lecznicy. My wychodzimy z kotem do lecznicy i wiemy, co się wydarzy mniej więcej. No wiadomo,
1: dokładnie.
0: pomijam tutaj jakieś doraźne sytuacje, jakichś wypadków czy innych takich trudnych momentów, ale jeśli to jest rutynowe wyjście na jakieś badania czy na profilaktykę, kot ma zostać na przykład zaszczepiony, czy po prostu musimy wykonać jakieś kontrolne czynności, czy nawet idzie na jakiś prosty zabieg typu powiedzmy czyszczenie zębów, czy kastracja w przypadku zwierząt młodych, no to przecież my wiemy, jaki będzie koniec. No, oczywiście zakładamy, że wszystko pójdzie dobrze, prawda? I że kot bezpiecznie wróci do domu. A on nie ma
1: wie.
0: Tej świadomości i nie możemy mu wytłumaczyć, słuchaj, to potrwa tylko kwadrans albo dwa, a potem wszystko będzie dobrze.
1: Tak.
0: Jemu w tym momencie się wali świat.
1: Tak, bo jego teraz jest tu i teraz. Tu i teraz.
0: I z drugiej strony jest to przepiękna cecha, której my często albo nie potrafimy w sobie odnaleźć, albo właśnie ją gubimy, zatracamy. I ja zawsze wtedy mam przed oczami taki obrazek, on akurat jest z udziałem psa, ale myślę, że tutaj kociarze się na mnie nie obrażą, że go przytoczę. To był taki rysunek, gdzie stał pan ze swoim pieskiem w trakcie spaceru i były takie chmurki narysowane nad ich głowami. Stali na takiej łące, gdzie było słoneczko, drzewo, jakiś ptaszek i chmurka nad głową tego człowieka była wypełniona różnymi, bardzo widać było, że trudnymi, czy emocjami, czy rzeczami. No mnóstwo rzeczy się tam działo. A chmurka nad głową tego psa to było to drzewko, to słoneczko i ten ptaszek.
1: Tak.
0: I to jest to, czego ja zazdroszczę moim kotom, że one właśnie są tu i teraz.
1: Mm-hmm.
0: One się nie przejmują, nie zastanawiają na wyrost. One sobie żyją tym, co je otacza. Myślę, że ich największe jakieś takie problemy na przyszłość to są takie, kiedy będzie obiad i na tym kończymy, co oczywiście też nie chciałabym, żeby wybrzmiało w ten sposób, że koty to są zwierzęta, które nie mają problemów, bo cała praktyka behawioralna pokazuje, że no są to naprawdę skomplikowani pacjenci, zresztą nie tylko koty, to samo możemy powiedzieć o psach, o koniach, o wielu innych gatunkach. I naprawdę w tych głowach potrafi się dziać bardzo dużo, ale jeśli właśnie zapewnimy tym zwierzętom spokój, dobre warunki, odpowiednią opiekę, jeśli zadbamy o spełnienie tych potrzeb, to my rzeczywiście dążymy do tego stanu, gdzie w tych kocich głowach może nie będzie koniecznie drzewko, słoneczko i ptaszek, ale myślę, że może tam być słoneczko, legowisko i miseczka.
1: Piękne podsumowanie naszej rozmowy. Pani Małgorzato, bardzo Pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gdzie Panią można znaleźć w internecie? Bo Pani działa bardzo wielotorowo. Są szkolenia, jest uczelnia, jest hotel dla kotów, jest też pomoc bezdomnym zwierzętom. Ja podam stronę kocibehawioryzm.pl. Tam ja Panią znalazłam. I tam też jest kontakt do Pani, prawda? Zawarty w zakładce.
0: Tak, jak najbardziej. Pod tą samą nazwą, czyli kocibehawioryzm.pl, funkcjonuję również w mediach społecznościowych. Mam swoje konta i na Facebooku, i na Instagramie, więc można mnie tam obserwować. Fakt faktem, że teraz w tym okresie wakacyjnym dzieje się tam troszkę mniej, ale staram się już wrócić powolutku do takiego bardziej regularnego trybu wrzucania tam różnych informacji. Natomiast jeżeli ktoś, tak jak ja, jest fanem sfinksów, to na Instagramie funkcjonuje również profil, który nazywa się Kosmita w bananie.
1: Pięknie.
0: Jest to profil mojego Gacka. A dlaczego Kosmita w bananie? Dlatego, że kiedy Gacek do mnie trafił, sfinksy są kotami, które często marzną i potrzebują takich swoich domków, różnego rodzaju kryjówek, mięciutkich, cieplutkich, w których mogą się chować. I Gacek właśnie przyjechał do mnie z takim olbrzymim pluszowym bananem. A ponieważ wygląda jak UFO, więc stąd nazwa Kosmita w bananie. Jeśli ktoś ma ochotę, to tam również można nas zaobserwować z takiej troszeczkę innej strony.
1: Bardzo pięknie, a ja, ponieważ wiem, że też pani Małgorzata pomaga wielu bezdomnym kotom i sama ma znajdki i adopciaki, to ja obiecałam sobie, że w każdej audycji, którą będę miała przyjemność poprowadzić, powiem chociaż o jednym kocie, który czeka na dom. Teraz to, co Państwo słyszeliście o tej kociczce, która nie słyszy, która nie widzi, ma kłopoty z węchem. Ta kociczka istnieje, czeka wciąż na dom, ma na imię Justysia i czeka w schronisku na Paluchu, czeka bardzo długo, jest kotką czarną, piękną, czarną, przytulalną, proludzką, która uwielbia się przytulać i być może los i szczęście uśmiechnie się do niej na tyle, że będzie miała taki pierwszy dom w swoim długim kocim życiu, bo te poprzednie, o ile były, to nie zdały egzaminu. Ja sama miałam ogromną przyjemność Justysię poznać i odbywałam z nią wiele, wiele niedzielnych dyżurów i będę bardzo za nią tęsknić. Jeżeli znajdzie dom, ale też się będę bardzo cieszyć, jeśli tak się stanie. Jej zdjęcia też są na stronie schroniska na Paluchu. Bardzo proszę, zobaczcie Justysię. Jeżeli nie możecie jej adoptować, to podajcie tę informację dalej. A ja jeszcze raz bardzo dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi, technik weterynarii, dyplomowana behawiorystka zwierząt towarzyszących oraz zoodietetyczka i fantastyczny człowiek, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk była moim gościem. Raz jeszcze pani Małgorzato dziękuję za dziś i dziękuję w imieniu swoim i Brunia.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla Brunia. Trzymam kciuki za domek dla Justynki i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. A że mówi się, że dom bez kota jest tylko mieszkaniem, to dla nas wszystkich, dla pani Małgorzato, dla naszych wszystkich kotów, które znamy i których nie znamy, muzyka z dedykacją w środku tej piosenki. Hanna Banaszak, a ja nazywam się Justyna Tawicka i do zamiałczenia. Dzięki bardzo.

0: Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

tak stoję na poczcie w ręku, a wizo jest smętny. Nie zanosi się na żaden epizod. Zresztą jaki miałby się tu odbyć spektakl, gdy kolejka do okienka krótsza nawet niż nasza ostatnia epka. Ale nim zarzucę cumę na ląd, przede mną cztery babcie, każda ma rachunek za prąd. Do tego trzy za czynsz, jedna za internet. Cała skiza w tym, że cholernie dobrze widać, jak się tutaj zbliża dym. Bo warto dodać, by przyspieszyć tempo, że to mała poczta, więc pracuje jedno okienko. Przed nim dla odmiany dziadek o ladę oparty zapłacił właśnie trzeci rachunek i wyciąga czwarty.

pokażę z gatunku rzeczy niewidzianych. Nawet przez najbardziej doświadczoną kierowniczkę zmiany. Wszyscy dną ryja, tylko ja typu myślę. Boże, przecież tego można uniknąć. Babciu, co tak tego dziada pójdziesz? I co mu nie dasz uciec? Babciu, gdzie jest twój wnuczek? Skąd te nerwy, czemu plujesz jadem? I co ty tu, babciu, robisz z tym rachunkiem za neostradę? Co tam, śmigasz po sieci? Szukasz przyczyn chorób albo śmiecisz jakiś forum, by wyrazić sprzeciw? Babciu, błagam, nie, nie oszukasz. Oboje wiemy, że to za Facebooka twojego wnuka. A? Może twój wnuczek ma problem? Pogadaj z nim, może jest samotny, może wpada w obłęd. Może jest na fatalnej ścieżce. Może siura kreski lub zgrozy siura na kreskę. Babciu, ty też poczujesz gniewu za nich. Babciu, zbuduj most między pokoleniami. A przy okazji mimochodem prośba skromna. Niech twój wnuk ci założy konto w banku online. To jest wygodne, ba, to jest prostsze. Możesz płacić rachunki.

0: Cześć, tu Mietek Skalimowski. Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Cześć, tu Michalina Malisz z zespołu Lire. Słuchacie Radia Praga.

Radio Praga. X, X, X, I, the first time that the sun

0: is laid down at the first ill sounding note. I did not wrong myself so, but I placed a wrong on thee. For perfect strains may float neath master hands, from instruments defaced and dash, and great souls at one stroke may do and don't.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Now you can't do it fast, it won't be, it won't love you!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

crash

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scy,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyńska.

0: אלקטרו צ'יל אאוט ורדיו פראגה.
1: Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga, Agnieszka Grochowska.

0: semaforce skurcze biki nie są na chacie, yo. Czekam na przystanku, noc jest już późna, tramwaj wciąż nie nadjeżdża, co robić? Ach, na przystanku dużo ludzi, jeden się zmęczył, inny błotkiem buty zabrudził, zmierzając do celu, celu jak wielu, nasz stary przyjacielu, piszemy ten tekst, bo mamy ochotę, nasz protem lub śledzia, nie będziemy zgrywać tutaj niedźwiedzia, stoimy na przystanku w noc czarną i słotem, w nadziei czekamy w tę późną noc.
1: Ostatni tramwaj odjechał już.
0: Nie wszyscy o tym wiedzą i nie wiem ja.
1: Ostatni tramwaj zmęczonych dusz.
0: Odjechał gdzieś daleko, ale ja nie cha. Ach, już niektórzy zrezygnowali. W łotku, w deszczu, mokrzy już cali. Poszli do nocnego, całkiem zmęczonego autobusu, suchego luksusu, szarego człowieka. Stoję na przystanku, ja nie uciekam. W garści trzymam kawałek kiełbasy, w nadziei czekamy w tę późną noc.
1: Ostatni tramwaj odjechał już.
0: Nie wszyscy o tym wiedzą i nie wiem ja.
1: Ostatni tramwaj zmęczonych dusz.
0: Odjechał gdzieś daleko, ale ja nie cha. W semaforce skurczy byki, to nie koniec. Ach, nasz drogi, drogi przyjacielu, zjedz tej kiełbasy, bo jest nas tu niewielu. Takich jak my, zmęczonych szaraków, ubłoconych, marnych, zmoczonych robaków, przemoczonych już całkiem do suchej nitki. Każdy z nas jedzie do swojej klitki. Czwarta na zegarze, światło w oddali, w nadziei czekamy w tę późną noc.
1: To pierwszy tramwaj nadjeżdża już.
0: Nie wszyscy o tym wiedzą i nie wiem ja.

głowa pęka mi znowu. Chyba wrócę do grobu.

ostatni dzień, w którym to zrobiłem. Już nigdy więcej nie podniosę, nie wezmę, nie kupię, nie dowiem się, ile to kosztuje, ile to jest warte, nie, nie interesuje. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś go odrabiam. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś go odrabiam na całe życie. Wiem

0: Elektro Chill Out w Radiu Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlehre, student historii na Uniwersytecie Warszawskim. Ekstra.